0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prysznic, co mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zaczniemy od pieniędzy, tym razem dla rodzinnych ogrodów działkowych. Na pytanie, jakie było zainteresowanie dotacjami, Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, odpowiada.
2: Zauważamy, że z roku na rok jest ogromne, stąd też my zwiększyliśmy pulę dofinansowania, bo na początku, jak zaczęliśmy 9 lat temu, to była kwota 500 000, teraz mamy już 1 000 000 zł, ale na przykład w tym ostatnim konkursie 7 ogrodów działkowych wygrało konkurs, ma tą dotację, a ponad 20 wniosków złożonych, czyli jednak konkurencja jest duża.
0: Blisko mieszkańców.
2: Wszystkie wnioski były dobre, no ale wygrały najlepsze. Taka jest już formuła konkursu. Zmieniliśmy dla temu zasady, że mamy możliwość dotowania do 200 000 zł. Oczywiście musi również być wkład własny, ale dzięki temu te ogrody są bardziej funkcjonalne, bardziej przyjemne do przebywania dla samych działkowców. To są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej, elektrycznej, to jest remont domu działkowca, czy stworzenie takiej strefy na przykład przebywania dla dzieci. Także wszystkie te inwestycje są potrzebne.
1: A co z ogródkiem Energetyk 1 na północy Ostrowa Tumskiego?
2: Znaczy w tym przypadku wiemy, że sprawa jest mocno skomplikowana, ponieważ tam będzie prowadzona inwestycja, ale za każdym razem taką mamy wypracowaną zasadę, że w momencie, kiedy wywłaszczamy działkowców, zdarza się to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, dostają grunt zamienny, czyli zamienne działki. Tak było w przypadku rozbudowy stadionu miejskiego. Wszyscy działkowcy chętni dostali zwrot za nakłady oraz grunt, działkę zamienną. I tak samo będzie w przypadku Energetyka. Ale jeszcze tyle czasu. Jest trochę takich miejsc. Ja przypomnę, że w te działki, w momencie, kiedy były przygotowania euro, były na Starołęce. Natomiast teraz są to działki na Ramowicach. Także w tamtym rejonie Poznania te działki są przygotowywane. Także proszę tu się nie martwić. Żaden ten działkowiec nie będzie pokrzywdzony. Ja też rozmawiając z prezesami Rodu Energetyk mówiłem też na ich prośbę, że do czasu, kiedy nie wjedzie spycharka na te ogromne, znaczy się inwestycja, oni będą mogli użytkować te działki, tym bardziej, że całą przygotowanie inwestycji, pozwolenia na budowę i tak dalej, to przecież trwa, ale równolegle będą mieli jeszcze drugie ogrody, żeby już tam nasadzać i tak dalej, żeby to nie były puste przestrzenie.
1: A będą nowe działki dla tych, którzy jeszcze ich nie mieli?
2: Ja z miesiąc czy dwa miesiące temu rzeczywiście na takim zebraniu plenarnym, można powiedzieć, wszystkich ogrodów poznańskich działkowych o tym wspomniałem, że trochę przykładem chyba nie zna bodajże, że będziemy chcieli właśnie przygotować nowy teren właśnie na północy na Poznania. Tu się toczą rozmowy między Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami a KOWR-em na temat zamiany czy przekazania tych właśnie gruntów. Tam, gdzie byśmy chcieli taki nowy ogród stworzyć na tych terenach zielonych, gdzie nie można budować, gdzie nie może być innej infrastruktury. Oczywiście największym problemem będzie potem, w jaki sposób te działki przekazać. Komu miałby przepaść? No, ale to musimy wtedy wymyślić jakiś dobry sposób, żeby był po prostu sprawiedliwy. Ale na pewno te tereny zielone są potrzebne. W Poznaniu ich jest bardzo dużo, jest z tego dumni, ale kolejne nie zaszkodzi.
3: Zbigniew Konkol, prezes II Armii Wojska Polskiego. Proszę Państwa, to są pieniądze duże, ale małe, ponieważ inwestycja, którą robimy dwuetapowo, jedna została zrobiona w 2024 roku, tamta część ogrodu, wymiana rur, które zasilają działki potem do podlewania, do infrastruktury. A ta druga część, to będzie robiona w tym roku, będzie kosztowała 850 000. Poprzednia kosztowała 750, ale to były inne pieniądze, jak się okazuje. Następna sprawa. Bardzo dużo zawdzięczamy działkowiczom, którzy płacili po 200 zł rocznie, a działkowiczów mamy 840 i doprowadzili do sumy 520 000 zł, które pozwoliły nam uzyskać maksymalną ilość punktów w tym konkursie od pana dyrektora, który był przewodniczącym komisji. I ja uważam, że to jest duży wysiłek, bo infrastruktura jest stara, ma 40 lat. To się przejawia tym, że tam są, w ziemi są rury. Rury są stalowe albo one są przerdzewiałe, no i zaczyna woda wypływać na górę. Woda ma to do siebie, że jak ona płynie, to ona płynie tam, gdzie jest najlżej, tak? I tak, ona tu wypływa, ale tam pękło. A to są duże pieniądze dodatkowe, które nam wypływają z budżetu, który mamy. Nie mamy za dużego budżetu. W tym roku będzie dofinansowanie od prezydenta miasta i 45 000 dostaliśmy od wojewody i jeszcze dostaniemy z Warszawy około 25 tysięcy na tą samą inwestycję. W tym roku były dwie awarie, takie duże, gdzie trzeba było rozkopywać aleje, wymieniać tam kawał rury uszkodzonej. Jakieś, no bez przesady, 30 parę pęknięć, bo każda działka ma studzienkę. W tej studzience jest kran i te krany, jeżeli ktoś nie otworzył przed zimą, żeby woda spłynęła, popękały. No. A te krany, liczniki mają i w tych studzienkach

0: Ławek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia. Także rzeczywiście boom dalej jest. To się nie zmieniło. Wszystko po trochu. Na pewno jednym z chyba najważniejszych takich argumentów za tym, że mieć działkę, to jest ta właśnie przestrzeń. Przecież tutaj w sobota, niedziela to tętni to życiem. To są całe rodziny, które przyjeżdżają. Te grille, nie grille, odpoczynek, no i przede wszystkim kontakt z naturą, świeżym powietrzem i z drugim człowiekiem, dokładnie tak. Ale także, no, niestety jest i nieco ciemniejsza strona ogrodów działkowych, próba przekształcania ich w osiedla mieszkaniowe. No, prawo budowlane, które jak Państwo widzi, no, daje szansę, że możemy budować coś takiego jak na przykład do 35 metrów kwadratowych. Jak to ktoś zrobi, to powstaje taki mały domek, którym można tworzyć warunki życiowe. Ustawa zakazuje przebywania stałego, przeniesienia wszystkich czynności życiowych na teren ogrodu. Natomiast mówi się, że w ogrodach działkowych można przebywać w sezonie i tak dalej. Oczywiście granica jest bardzo płynna i ta granica jest często niestety gdzieś tam zamazywana przez działkowców. Najgorszą rzeczą jest to, jeżeli może dla działkowca, a dla nas najłatwiej prowadzić działania, jeżeli ktoś się zamelduje na działkę. Choć meldunek też nie powinien mieć miejsca. Z kolei urzędy mówią, to jest tylko i wyłącznie rejestracja pobytu. Natomiast jeżeli ktoś taki dokument przynosi, no to czarno na białe udowadnia, ja zamieszkałem na stałe i wtedy można stosować sankcje przewidziane w ustawie. I także to jest ten problem taki bolesny, chociaż mówię, on występuje przede wszystkim na terenie miasta i powiatu, natomiast tak, na skali okręgu to jest skala znikoma.
1: Susza to też wyzwanie, prawda?
0: No, nam zależy na klimacie, na ochronie środowiska, na tym, żeby rzeczywiście było ekologicznie. Stąd też między innymi od paru lat jeszcze ciągle mamy w okręgu i też dajemy wszystkim działkowcom poradniki, jak zagospodarować deszczówkę. To wszystko, co spada z nieba, co jest takim odpoczynkiem dla naszych pomp, które jednak no, muszą funkcjonować i pompować tą wodę. Na szczęście infrastruktura ogrodów jest wyposażona, ale tak jak tutaj mówiliśmy dzisiaj, niestety ona już jest zbudowana przed laty i rury pękają co wiosnę, szczególnie w warunkach, kiedy przez zimę wyłączamy wodę, bo na ogół woda nie jest całoroczna, na okres zimy się ją wyłącza, a to wiosną puszcza się i oczywiście wyskakują zaraz dziury, łatanie dziur i koszty. Dlatego też są duże potrzeby w zakresie właśnie modernizacji tej infrastruktury. Sieć wodociągowa, tak na tym ogrodzie działkowym, już budowana od kilku lat, przebudowana, pół ogrodu zrobiono, teraz przystępujemy do drugiego etapu. Koszt zadania 800 tysięcy złotych, to jest potężna sprawa, dlatego dotacje, które uzyskujemy, są wielką pomocą dla wszystkich działkowców ogrodów działkowych. Dzięki tym sieciom wodociągowym, które mamy, działkowcy starają się, myślę, że dosyć racjonalny sposób używać tę wodę. I temu służy również to, że myśmy te sieci zbudowali na zasadzie, nie że włączasz sobie wodę i lejesz i nie ponosisz kosztów. Na ogół są opomiarowane pobory wody i ustalana jest jakaś stawka za tą wodę, która no, zachęca do oszczędzania, bo jak więcej wylejesz, to więcej zapłacisz. Na razie tej wody nam nie brakuje. No, troszczymy się o to, żeby rzeczywiście ta roślinność, którą posadzimy, szczególnie na działkach warzywnych, no, wymaga podlewania, bo bez tego nic nie urośnie. Natomiast na przykład na trawniki już tak akurat tak mocno nie lejemy, może w mniejszym stopniu. No mamy jeszcze pewien problem z tymi basenami, które się napełniają, ale na szczęście to one jest napełnione raz na jakiś czas, a potem ta woda i tak trafi do gleby, więc to jest kolejna sprawa. No łączenie przyjemnego z pożytecznym. To, że miasto daje nam te granty, daje nam w szerszym zakresie możliwość ich wykorzystania, bo Urząd Marszałkowski, on miał bardzo ściśle ukierunkowane kierunki inwestowania, czyli tylko woda, aleje i ogrodzenia. Natomiast tutaj mamy możliwość modernizacji sieci energetycznych, budowa, czy powiedzmy sobie wsparcie w zakresie domów działkowca, infrastruktura rekreacyjna, place zabaw, takie te siłownie plenerowe, no i wiele, wiele innych zadań, które ogrody podejmują dla siebie, które mają poprawić warunki do wypoczynku i rekreacji dla ludzi, a także zachęcić ludzi do przychodzenia, nawet i ławeczki, żeby były w ogrodach, żeby ten odwiedzający miał gdzie przysiąść, choćby nawet tutaj proszę na placu zabaw, jakieś też są gdzie można, dzieci, rodzice są razem, mają warunki do działania. Nawet ta rekreacja, ten stół do ping-ponga, on tu ciągle grają, ciągle coś się dzieje. Ogród naprawdę żyje, tętni życiem i on jest potrzebny.
2: Było o pieniądzach dla rodzinnych ogrodów działkowych, a w naszym magazynie Czas na Stare Miasto.
3: Kryminalny Poznań.
2: Zatrzymano dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za kradzież z włamaniem do kontroli.

0: tenera budowlanego.
1: Dwóch mężczyzn weszło na teren budowy przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu w poszukiwaniu łatwego zarobku. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ich celem stał się kontener budowlany, w którym sprawcy mieli nadzieję znaleźć drogocenny łup. Najpierw uszkodzili rolety antywłamaniowe, a następnie po wybiciu szyby w oknie dostali się do wnętrza kontenera. Stamtąd ukradli radiostację oraz narzędzia, których łączna wartość wyniosła 5,5 tysiąca złotych. Pokrzywdzeni o włamaniu i kradzieży sprzętu dowiedzieli się dopiero 2 marca po powrocie do pracy. Na miejsce wezwano policjantów z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto, którzy od razu podjęli działania zmierzające do zatrzymania sprawców kradzieży. Śledczy m.in. na podstawie zabezpieczonego monitoringu ustalili tożsamość obu mężczyzn. Dzięki wspólnym działaniom policyjnych śledczych oraz kryminalnych podejrzani zostali namierzeni i zatrzymani pod koniec kwietnia. Jeden z nich, 38-letni mieszkaniec Poznania, po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazał się osobą poszukiwaną do 2 innych spraw, w których sądy orzekły łącznie ponad 3 lata pozbawienia wolności. Ponadto mężczyźni w przeszłości odbywali już wyroki za podobne przestępstwa. W związku z tym usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
0: Za popełnione czyny grozi im teraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd.
2: Zmieniamy temat.
0: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przypomina o obowiązku corocznego serwisu kotłów gazowych i gazowych podgrzewaczy wody, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
3: Te przeglądy są kluczowe dla ochrony zdrowia i życia, a także zapewnienia sprawności technicznej urządzeń. ZKZL przypomina, że zgodnie z postanowieniami umów najmu, najemca jest zobowiązany do zapewnienia corocznego serwisu zamontowanych urządzeń, w tym kotłów gazowych oraz gazowych podgrzewaczy wody, czyli popularnych junkersów, które znajdują się w miejskich lokalach. Te przeglądy i konwersacja powinny być wykonane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Dokumentację, która potwierdza wykonany przegląd, należy przechowywać w mieszkaniu. Jest to kluczowe, szczególnie kiedy najemca zauważy usterkę danego urządzenia. Dlaczego te regularne serwisy mają znaczenie dla bezpieczeństwa? Ponieważ zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do poważnych zagrożeń, m.in. wycieku gazu czy zatrucia tlenkiem węgla, które stanowią realne ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników lokalu. Ta terminowa konserwacja pozwala też zapobiegać awariom, minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, a także powoduje, że nasze rachunki mogą być niższe, ponieważ prawidłowo działający kocioł gazowy to jego większa wydajność.
0: W przypadku pytań można się kontaktować z biurem obsługi klienta ZKZL lub terenowymi punktami obsługi klienta. A tymczasem bezpieczniej będzie na poznańskich Naramowicach. Podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego na ulicach Karpia i Nowej Mleczarskiej. Dzięki temu poprawi się widoczność i bezpieczeństwo po zmroku.
4: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do kiedy uczniowie mają czas na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami? O tym na początek tego wydania.
4: Edukacja w Poznaniu.
5: Rekrutacja ruszyła. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 29 maja do godziny 15. Miasto Poznań, tak jak w latach poprzednich, prowadzi nabór wspólnie z powiatem poznańskim. Anna Bartecka, kierownik Wydziału Oświaty. Młodzież może wybrać maksymalnie 3 placówki z Poznania oraz 3 placówki z powiatu. Podobnie jak w latach poprzednich, nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja też jest prowadzona elektronicznie przez system nabór. Młodzież od 3 do 7 lipca ma czas na dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. 13 lipca, dokładnie o godzinie 12, będzie ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i też od tego dnia rozpocznie się potwierdzanie woli przyjęcia.
0: A co z uczniami, którzy ubiegają się o przyjęcie, którzy ubiegać będą się o przyjęcie do szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych?
5: Uczniowie, kandydaci do tych właśnie klas powinni śledzić informacje na stronach szkół, do których będą kandydować, w celu dowiedzenia się, kiedy są sprawdziane kompetencje językowych, predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznych. Dodatkowe informacje o ofercie można znaleźć na stronie NABUR. Tam także jest zakładka dokumenty, gdzie znajdują się wszystkie inne przydatne wiadomości oraz oświadczenia do pobrania. Jeżeli jednak ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, może się kontaktować także telefonicznie z pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania lub też przez adres mailowy.
0: Przypomnę jeszcze, miasto Poznania od lat zachęca młodych ludzi do wyboru szkół, w których można nauczyć się konkretnego fachu. Od 2015 roku realizowana jest kampania Szacun dla zawodowców. W ramach tego projektu promowana jest wiedza o kształceniu branżowym.
4: Ważne dla mieszkańców Poznania.
0: Czas na temat inwestycyjny. Będzie kilka ważnych informacji dla kierowców.
2: Trwają prace budowlane w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Są one realizowane przez inwestora zewnętrznego na podstawie umowy partycypacyjnej. Przebudowa ulicy Piątkowskiej w pobliżu ulicy Trójpole jest prowadzona na odcinku prawie 200 metrów. W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie. Zostanie wykonany nowy zjazd w kierunku zabudowy mieszkaniowej, która powstaje za torowiskiem tramwajowym. Przed skrzyżowaniem z ulicą Trójpole w kierunku centrum miasta powstanie dodatkowy pas ruchu dla autobusów oraz kierowców skręcających w prawo. Po zachodniej stronie ulicy Piątkowskiej od ulicy Trójpole w kierunku Alei Solidarności powstanie droga dla rowerów, która będzie miała szerokość 2 metrów. Chodniki i jezdnia zyskają nową nawierzchnię. Dodatkowo w rejonie przejść dla pieszych będą zamontowane fakturowe oznaczenia nawierzchni dedykowane osobom niewidomym i niedowidzącym. Zmodernizowana zostanie również sygnalizacja świetlna. Przebudowane będzie oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Ponadto w ramach zadania wybudowany zostanie nowy zjazd z ulicy Juraszów w drogę wewnętrzną wraz z chodnikiem i drogą rowerową. Wykonany zostanie również chodnik prowadzący do przystanku tramwajowego Lutycka Szpital, który jest zlokalizowany pod ulicą Juraszów.
0: Mówił nam Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Wspomniane prace powinny zakończyć się do końca sierpnia. A tymczasem w kalendarzu maja, więc miesiąc, w którym zieleń najbardziej cieszy. Tymczasem przypominamy o konkursie Zielony Poznań. Od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywa pasja mieszkańców do roślin. Dzięki nim balkony, podwórka i ogrody zamieniają się w małe, zielone oazy. Jeśli tworzysz taką przestrzeń, warto ją pokazać i zgłosić się do konkursu.
4: Eko Poznań.
6: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Ewelina Murzydło, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej Zielony Poznań. Dziękujemy w ogóle za dotychczasowy udział wszystkim uczestnikom, za ten trud, pasję włożoną w tworzenie zielonych zakątków w przestrzeni miejskiej.
0: Na początek proszę powiedzieć więcej na temat samego konkursu.
6: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o niestającej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania. Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczy, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz inne. Mamy tutaj na myśli kwietniki, pasy zieleni, zielone dachy, ukwiecone i zazielone elewacje, ogrody społeczne, skwery utworzone z naturalnej roślinności, którymi zajmują się mieszkańcy, przestrzeń z prywatnymi ukwieconymi aranżacjami przy kawiarni, sklepie, punkcie usługowym. To już 33. edycja. Zgłoszenia możemy zgłaszać do 30 czerwca. Mamy kilka kanałów, którym uczestnik może wykorzystać. skorzystać, może ją przesłać pocztą na adres Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Może to zrobić osobiście w siedzibach rad osiedli działających komisji na terenie miasta Poznania, jak również w wybranych punktach Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, które mieszczą się na Placu Kolegiackim 17, czyli Belta 16/20 oraz 28 czerwca 1956 numer 404. W tym roku wprowadziliśmy również możliwość takiej karty zgłoszeniowej, którą można przekazać za pośrednictwem e-doręczeń na adres właśnie Urzędu Miasta Poznania. Taki adres na stronie głównej miasta Poznania www.poznań.pl lub na naszym portalu Zielone Poznań. Inicjatywa, która przede wszystkim pokazuje, jak pięknie można aranżować swoje zielone przestrzenie w miejscu, gdzie mieszkamy.
0: A jakie miejsca wygrały rok temu?
6: No, Miejska Komisja Konkursowa, która dokonała oceny, no, miała nie lada wyzwanie. Oczywiście kryteria są stałe i brane są pod uwagę ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu, jak i układ kompozycji, ale również docenialiśmy oryginalność, pomysłowość, ekologiczną wartość i wkład własny uczestników. Podczas oceny w zgłaszanych ogrodach, balkonach, terenach zieleni osiedlowej obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie mieszkańców, dbałość o przestrzeń, na której mieszkają. Ocena była właściwie wyzwaniem, gdyż wiele z nich reprezentowało bardzo wysoki poziom. Na wyróżnienia zasługiwały ogrody klasyczne, romantyczne, ogrody kwiatowe, ogródki warzywne z zaakcentowaniem na rośliny miododajne, gatunki rodzime, jak również dostrzegano ekologiczne trendy poprzez zbieranie deszczówki, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów i ptaków. Wśród nagrodzonych również pojawiły się wyróżnienia. Wyróżnienia tutaj pani kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przestrzeń służącą wielozmysłowemu doświadczaniu roślin przez odwiedzających. I tutaj należy wspomnieć, że konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32 edycji, proszę Państwa, przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli masz zielony zakątek, obiekt, balkon, zielony taras, ogród przydomowy, działkę, zgłoś się, podziel się tą swoją pasją i weź udział w 33 edycji konkursu Zielone Poznań. To właśnie doskonała okazja, by pokazać te piękne przestrzenie w tej miejskiej zielonej okolicy. Przy okazji oczywiście zdobyć atrakcyjne nagrody. Przypominam, że konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy, do 21 lipca, będą lokalne komisje oceniające zgłoszenia na Fyrtlu na stronie www.poznań.pl/zielonepoznań i również na tej stronie głównej miasta są podane komisje, które działają na danym Fyrtlu i tam ten konkurs może się odbywać. Drugi etap to oczywiście te najwyżej opunktowane obiekty trafiają pod ocenę Miejskiej Komisji Konkursowej, która z kolei będzie miała swój objazd na początku sierpnia tego roku. Dodatkowo może też warto przypomnieć, że wyróżnienia będą również przyznawane za żywe kobierce roślin okrywowych w ogrodach. To jest wyróżnienie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród wspierający hortiterapię to oczywiście wyróżnienie kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i bioróżnorodność w ogrodzie lub na działce to jest wyróżnienie prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Konkurs od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywają pasja mieszkańców. Dzięki nim te zielone przestrzenie zmieniają nasze małe zielone oazy, fyrtle i jeśli tworzysz taką przestrzeń, pokaż ją nam i zgłoś się do konkursu.
0: A zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościła
7: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KRO wiosną dzieje się dużo. KRO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty. No, a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie, albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie, bo włączyli się nie tylko nasi wolontariusze CREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe. No i też pogoda się udała. Także bardzo się cieszymy i cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu, i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
0: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś CREO mieściło się na poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
7: Zgadza się. Akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze firtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie Cytadela jest tuż obok. Nasze biuro CREO, jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu, znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G przez 124. To znaczy Cytadela jest blisko, a skoro już rozmawialiśmy o komunikacji miejskiej, to jeżeli ktoś się nią porusza, to najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań, jeżeli dojeżdżacie do nas tramwajem. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duża.
0: Ja byłem u was na drzwiach otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
7: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami, zależy z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
0: Co dobrego jeszcze u was?
7: Mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami, między innymi darmowy migowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto.
0: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
7: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę.
7: Dziękuję.
4: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn 400 czujek dymu i czadu trafi do poznańskich seniorów i seniorek. To efekt współpracy Poznania i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która przekazała miastu urządzenia. Sprzęt zostanie zamontowany w domach osób starszych oraz z niepełnosprawnościami mieszkających w stolicy Wielkopolski oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, na przykład samotnie prowadzących gospodarstwo domowe lub żyjących pod jednym dachem z inną osobą wymagającą wsparcia i opieki.
4: Kryminalny Poznań.
0: Seria kradzieży w poznańskich sklepach zakończona. 36-latka została deportowana z Polski.
1: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ujęcia kobiety, która miała odpowiadać za kradzież ubrań oraz biżuterii w jednym ze sklepów zlokalizowanych w galerii handlowej przy ulicy Matyi w Poznaniu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Na miejscu funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań-Wilda potwierdzili kradzież produktów, których wartość przekroczyła 1000 zł. Obywatelka Ukrainy, licząc na uniknięcie surowych konsekwencji, prosiła mundurowych o ukaranie jej jedynie mandatem. Było to jednak niemożliwe, nie zdawała sobie sprawy, że przekroczenie progu wartości skradzionego mienia sprawia, że doszło w tym przypadku do przestępstwa, a nie wykroczenia. Nie był to koniec problemów 36-latki tego dnia, a ich zdecydowany początek. Policjanci szybko ustalili, że to nie pierwsza taka sytuacja. Kobieta dwukrotnie w przeciągu ostatnich kilku miesięcy miała dopuścić się również innych kradzieży. Podczas jednej z nich łączna kwota skradzionych produktów także przekroczyła kwotę 800 800 zł, stanowiącą granicę między przestępstwem a wykroczeniem. W związku z powtarzającym się notorycznym łamaniem polskiego prawa funkcjonariusze z Wildeckiego Komisariatu wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej Ukrainkę do powrotu do swojego kraju. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. Kobieta została przekazana strażnikom granicznym, która pod ich nadzorem przekroczyła granicę i powróciła do swojego kraju.
0: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
8: Wydarzenia potrwają do końca czerwca.
9: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
8: Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne. Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz usługami elektronicznymi. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. z ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informator dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, również w zakładce Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Porady i dyżury telefoniczne będą odbywać się oczywiście również w Poznaniu. 19 maja zapraszamy w godzinach od 10 do 12 do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mierzyńskiego 24 do punktu informacyjno-konsultacyjnego. Natomiast 26 maja od 10 do 13 zapraszamy do siedziby 2 oddziału ZUS w Poznaniu przy ulicy Starołęckiej na drzwi otwarte w ZUS z udziałem PFRON-u, NFZ-u i Poznańskiego Towarzystwa Amazonki.
0: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Czas na kolejny temat, a w zasadzie na dłuższą rozmowę. Dziś w naszym studio zagościł
10: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
0: Coraz bliżej do sezonu letniego, do sezonu kąpielowego. Przygotowania już się rozpoczęły?
10: Tak, przygotowania tak naprawdę już się rozpoczęły od kwietnia. Mają one charakter wielopłaszczyznowy, tak? Powoli rekrutujemy ratowników na naszej stronie, którzy będą szczec bezpieczeństwa. Bierzemy udział w przetargach, aby prowadzić takie kąpieliska w różnych gminach, czy tutaj w okolicy, ale także to są prace związane z sprzętem, tak? Czy serwisem motorówek, wymiana olejów, w nich nasza flota samochodowa, poprawki jakieś malarskie w sanitariatach. Ruszyliśmy pełną parą.
0: To może tak powróćmy do ratowników. Ilu ratowników potrzeba u nas tutaj w Wielkopolsce?
10: Jest kilka operatorów, którzy zatrudniają ratowników. U nas prawie jest to 400 osób. Bardzo różnie. Przede wszystkim są to jeziora, bo bardzo właściwie każda gmina prowadzi jakieś kąpielisko dla swoich mieszkańców, ale też są to baseny i w wielu sytuacjach baseny odkryte, które dodatkowo potrzeba jeszcze większej ilości ratowników, chociażby arena czy słynna Chwiałka u nas tutaj w Poznaniu najbliżej. No jest duże zapotrzebowanie na ratowników. Rozpoczęliśmy kurs, który już się toczy. Kolejny kurs przewidziany jest w lipcu i w sierpniu, ale widzimy takie zainteresowanie, którzy ratownicy już jakiś czas temu przystąpili do kursów z tym realnym zamierzeniem, że podejmą pracę zaraz po skończeniu kursu, czyli gdzieś na początku czerwca.
0: Kto może zostać ratownikiem? Każdy?
10: Tego bym nie powiedział, bo są wymagane jednak dosyć dużo umiejętności pływackie. Jest takie zaliczenie końcowe, mianowicie 400 metrów poniżej 8 minut. Powiem to, przeliczę to inaczej, 16 basenów poniżej 8 minut, 25-metrowych. I to jest na egzaminie końcowym. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie jest na tyle rozpływany, żeby to ten dystans zaliczyć na samym początku, to on sobie nie poradzi z tym kursem. Będzie się męczył, będzie przystawał. No ten kurs sprawi mu duży kłopot i jest w stanie go nie ukończyć. Dlatego zawsze na samym początku robimy ten test sprawdzający. Jeżeli ktoś ma taką wytrzymałość, to go przyjmujemy i uczymy tego ratownictwa. A natomiast jeżeli ktoś no, nie rokuje tak fizycznie dobrze, to proponujemy mu, żeby za pół roku przyszedł, za rok i te swoje umiejętności podciągnął w zakresie własnym.
0: No właśnie to, co pan powiedział, ktoś nie jest rozpływany, ma na to rok, by podszkolić się po prostu, chodzić na przykład systematycznie na basen.
10: Tak, no bo nie jest rolą instruktorów WOPR-u robić komuś nadzieję, tak? Czyli widzimy, że osoba sobie nie radzi pływacko, ale przyjmijmy go, bo co? Bo cud się zdarzy? No nie ma takiego cudu, żeby 2 miesiące nadrobić bardzo duże braki pływackie, tak? Natomiast zawsze mówimy, że można przyjść do nas, co kurs sprawdzić się, my zmierzymy ten czas bezpłatnie, powiemy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba dopracować i mamy wiele osób, z którymi tak współpracujemy, którzy sobie dodatkowo gdzieś poprawiają techniki pływackie, wytrzymałość, wracają do nas po roku, po dwóch, po trzech i naprawdę są dobrymi ratownikami. Bo trzeba sobie jedną rzecz bardzo istotną podkreślić. Kurs na ratownika wodnego to jest kurs zdobycia umiejętności ratowniczych, gdzie dobre umiejętności, a nawet doskonałe pływackie, to jest absolutne minimum i podstawa. I tu od tego zaczynamy i uczymy ratownictwa wodnego.
0: A na co mogą liczyć tacy przyszli ratownicy?
10: Na co mogą liczyć? Na pierwszą pracę, na przygodę, bo bardzo wielu ratowników na przykład wyjeżdża czy to nad morze, czy to na Mazury, czy to na takie obiekty, które zapewniają zakwaterowanie, tak? Czyli no, od 10 do 18 pracują, ale popołudnia są dla nich, to są pierwsze takie wakacje kilkumiesięczne, gdzie sami muszą się zatroszczyć o siebie, o ubiór, o jedzenie, o czas wolny. No, dla wielu ratowników jest to przygoda. Łącznie z tym, że są też osoby, które na przykład do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają w ramach programów, które są prowadzone i wspierają służby ratownicze w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Miami czy w innych ciekawych, więc możliwości są bardzo, bardzo szerokie i horyzonty to niekoniecznie najbliższy basen osiedlowy, ale świat stoi otworem.
0: Świat stoi otworem, ale my jesteśmy w Poznaniu i chciałbym zapytać o te akweny, które będą czynne, o te kąpieliska, które będą czynne dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
10: Tradycja nasza nie uległa zmianie, mianowicie będzie to kąpielisko nad jeziorem Rusałka, będzie to kąpielisko nad jeziorem Strzeszynek, będzie to kąpielisko nad jeziorem Kiekrz, tak zwane Krzyżowniki i będzie to kąpielisko Kiekrz, plaża od ulicy Księdza Nawrota przy kościele. I tu podkreślam bardzo ważną rzecz. Tam mieliśmy bardzo duży problem z parkingiem. Wchodziło dosłownie 20-30 samochodów i nie było gdzie tych samochodów zaparkować. W okresie zimowym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zburzyły stary ośrodek policyjny i naprzeciwko dworca kolejowego powstał parking na kilkaset miejsc parkingowych, więc wystarczy dojść dosłownie 100 metrów do tej plaży i możemy sobie w spokoju ten samochód zostawić, a poza tym na tym obiekcie po ośrodku policyjnym w Kiekrzu, widziałem już plany, ma powstać bardzo dużo ciekawych inwestycji, place zabaw, kąciki z zielenią, różne miejsca do infrastruktura do wypoczynku, boiska do piłki nożnej, do siatkówki, więc szykuje nam się może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czasie w tamtym rejonie naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.
0: To bardzo dobra informacja, ale powracając jeszcze do ratowników, chciałbym zapytać, na czym polega ich praca? No wiadomo, oni dbają o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z tych uroków właśnie wodnych, ale co jeszcze oni robią?
10: Ja bym to ich zadania zamknął tak naprawdę w jednym zdaniu. Jest to nadzór i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Trochę zacytowałem ustawę, ale tak to wygląda. Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się.
0: Kiedy rozpocznie się sezon kąpielowy?
10: Około połowy czerwca, tak? Mówimy tu najpierw o tych trzech kąpieliskach nad jeziorami, o których mówiłem. Później jeszcze nam zostanie uruchomiona pływalnia w Parku Kasprowicza na sławnej arenie. Jeszcze później basen odkryty na ulicy Chwiałkowskiego, na ulicy Spychalskiego, ale tak zwana Chwiałka przez wielu jednak mieszkańców jest zapamiętana ta ulica. Jedną rzecz chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z śnicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
0: A powróćmy jeszcze do sprzętu, bo tutaj ogromną rolę też odgrywa ten sprzęt, którym dysponujecie, który pomaga w różnych sytuacjach.
10: Tak, proszę uwierzyć, że sprzęt to jest nasz numer jeden i bardzo staramy się, aby ten sprzęt pozyskiwać. Od zeszłego roku kupiliśmy nowy samochód Isuzu terenowy z wyciągarką, który nam będzie bardzo pomagał. Kupiliśmy dwie łódki lekkie do ratownictwa wodnego, kolejne drony. Nasze drony posiadają głośnik, można na przykład podlecieć do kąpiącego się na środku jeziora i powiedzieć, niech pan wróci, albo komunikat głosowy przekazać, tak, idziemy ku nowoczesności. W zeszłym roku przybyły nam kład, przybyły nam roboty podwodne, które są w stanie przeszukiwać dno. Sprzęt jest dla nas bardzo ważny i staramy się inwestować każde środki, które wytworzymy właśnie na zakup i polepszanie naszego parku maszynowego.
0: Pozwoli pan, to jeszcze zapytam o takie błędy, jakie najczęściej popełniamy.
10: No błąd jest jeden kardynalny. Niekorzystanie z kąpielisk strzeżonych. Szanowni Państwo, na kąpieliskach strzeżonych według statystyk nie tonie się. Nie notujemy utonięć na kąpieliskach strzeżonych. Jeżeli były w latach ubiegłych, to pojedyncze, tak? To proszę sobie zestawić na przykład zeszły rok zero utonięć na kąpieliskach strzeżonych versus prawie 500 na kąpieliskach niestrzeżonych. Naprawdę ratownik jest po to, żeby nam pomóc, żeby w razie problemu czy potrzeby zainterweniować i ochronić nasze życie, więc największym bezpieczeństwem dla nas, dla naszych dzieci to jednak korzystanie z kąpielisk strzeżonych.
0: I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
10: Marek Frąskowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wiceprezes tej organizacji.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję.
0: I jeszcze jeden temat. Rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu NABUR. Zapisy potrwają do 22 maja.
4: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Na początek tego wydania raport o stanie polskich metropolii. Jak wypadł Poznań, czy stolica Wielkopolski ma problem z rozpoznawalnością? Mówi ekonomista profesor Witold Orłowski.
11: No, ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że my naprawdę ten raport robimy w oparciu o dane. Znaczy zbieramy kilkaset wskaźników różnego typu. One się zmieniają, bo pewne wskaźniki, które 20 lat temu były odpowiednie, dzisiaj już nie odpowiadają sytuacji. Więc dopasowujemy się, świat się zmienia. Natomiast to nie są tylko nasze, to nie są odczucia. Z jednej strony oczywiście widać poprawę, jeśli chodzi o na przykład rozpoznawalność, ale z drugiej strony no pewne przeszukiwania w internecie, na forach, choćby tego typu wskaźniki, no pokazują, że cały czas ta rozpoznawalność jest zdecydowanie mniejsza niż wielu innych miast, a biorąc pod uwagę tak atrakcyjność Poznania, tak obiektywnie jak człowiek tutaj jest, to stwierdza, że to jest bardzo ładne miasto. Zauważamy to.
4: O tym się mówi.
11: Nie chodzi tylko o turystyczną rozpoznawalność, bo turystyczne to rzeczywiście można mieć w ogóle po tych doświadczeniach, które są w tej chwili na świecie z miastami, które cierpią z powodu nadmiaru turystów, to wcale nie mówimy, że jest ideałem ściąganie jak największej ilości. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ważne są też pewne skojarzenia. No, miasto, które się kojarzy dobrze, kojarzy się z wysoką jakością życia, kojarzy się z dobrze działającą gospodarką, no to jest miasto, które przyciąga w naturalny sposób i turystów też, ale też inwestorów przyciąga. Miasto, które jest obecne na kulturowej mapie bardzo wyraźnie, no to też się kojarzy z tym miastem, gdzie umie się połączyć to, co najważniejsze dzisiaj w rozwoju, czyli pieniądze, ale jednocześnie umie się połączyć z kulturą, z intelektem, z wiedzą i tak dalej, i tak dalej. To samo, jeśli chodzi o wyższe uczelnie. I tutaj muszę powiedzieć, że według tych danych, które my zestawiamy, postęp oczywiście jest, natomiast my wiemy, że w Poznaniu rzeczywiście jest znakomite życie. My wiemy, że Poznań jest atrakcyjnym miastem, ale te dane pokazują, że większość mieszkańców świata czy Europy, tych, których badamy, i Polaków, i nie, o tym nie wie w gruncie rzeczy. Ja słyszałem Państwa pytać, czy impact coś zmienił. Znaczy pewnie jest tak, że jedna impreza tutaj nie zmieni wszystkiego.
12: Jaka jest recepta, żeby to się zmieniło?
11: No, trzeba stworzyć warunki. No, to nie są rzeczy, które robi prezydent miasta i miasto. To są rzeczy, na przykład kulturalne imprezy. To są rzeczy, które tak naprawdę są robione przez zawodowców w tej dziedzinie. Tu oczywiście miasto może wspierać, może zachęcać, natomiast trzeba stworzyć przede wszystkim warunki do tego, żeby się odbywało. Takie rzeczy jak impact są oczywiście bardzo dobrym pomysłem, natomiast no, jeden impact nie zmienia jeszcze kompletnie. Zresztą jak taki wizerunek był, powiedziałbym, taki zaniedbany przez bardzo wiele dekad, to jest zaniedbany właśnie w tym sensie, że no, ci, co wiedzieli, to wiedzieli, ale na zewnątrz mało kto wiedział, jakim fajnym miastem jest Poznań. Barcelona no, po prostu pieniądze wydała i ogromne na to i przesadziła i w niewłaściwą stronę. Dziś to trzeba też się uczyć lekcyjnie, czyli metody powiększania, polepszania tego wizerunku oczywiście istnieją, to wiadomo, że są. Natomiast tutaj trzeba dobrze wiedzieć, co się chce. Ja myślę, że Poznań powinien przede wszystkim dążyć do tego, żeby być kojarzonym naprawdę z tym miastem nowoczesności, wysokiej jakości życia, przedsiębiorczości, bardzo dobrego otoczenia dla biznesu, ale w połączeniu z kulturą, z rozwojem intelektualnym. I kiedyś mówiliśmy, że Monachium może być wzorem dla Poznania, ale dzisiaj powiedziałbym, że wzorem dla Poznania powinien być Poznań. To znaczy już widać, że trudno jest znaleźć takie miasto na przykład w zachodniej Europie, o którym powiedzielibyśmy z czystym sumieniem, tak, to jest pewien ideał. 30 lat temu w porównaniu z tym, gdzie był Poznań, gdzie były inne polskie metropolie, no wydawało się, że jak już będziemy porównywalni, Poznań porównywalny z Monachium, no to już nic więcej nie będzie potrzeba. Dzisiaj wiemy, że na przykład niemieckie miasta wcale nie są już widziane jako ideał, ani z punktu widzenia jakości życia, ani nawet z punktu widzenia nowoczesności gospodarki, nie ujmując niczego Monachium. Więc tu trzeba oczywiście starać się jak najlepsze wzory poszczególnych działań brać, natomiast Poznań musi sam stać się wzorem dla siebie i musi sam wiedzieć, jaki chce. Musi być miastem naprawdę rozpoznawalnym jako miasto zamożne, nowoczesne, rozwijające się, ale jednocześnie miasto znakomitego życia i intelektualnie tworząc dobre warunki dla intelektualnego rozwoju. Tutaj oczywiście jest też pewna rola uczelni, które powinny więcej w tym celu dawać. Przy całym szacunku, przy całym zauważeniu, że zwłaszcza w ostatniej dekadzie Poznań bardzo przyspieszył swój rozwój, to się chyba wszyscy z tym zgadzają, nawet ci, którzy są tutaj na miejscu też. Chociaż oczywiście wiele rzeczy cały czas może się nie podobać. Ale ja cały czas uważam, że Poznań stać na więcej. To znaczy absolutnie nie jest tak, że Poznań osiągnął już ten swój szczyt i że może być tylko zadowolony z tego, co osiągnął. Moim zdaniem Poznań cały czas, ja oczekiwałbym od Poznania jeszcze więcej.
0: Nie możemy zapominać, że są miasta, które nas wyprzedzają.
11: W pewnych dziedzinach Wrocław oczywiście no, pokazał, że można osiągnąć więcej. No właśnie, te skojarzenia Wrocławia na przykład. Wrocław jest znacznie bardziej rozpoznawalnym miastem to na świecie. I to nie chodzi tylko, jak powtarzam, o turystów przyjeżdżających na weekend, bo to może akurat wcale nie być marzeniem już w tej chwili. Ale generalnie no nawet polskie miasta w niektórych dziedzinach pokazały, że można osiągnąć więcej. Ale powiedziałem, Poznań musi sam dla siebie znaleźć swój własny model, bo już sięgnęliśmy tego momentu i to pewnie jest sukces nasz, że to już nie jest tak, że jest jakieś miasto zachodnie i marzymy o tym, żeby je po prostu, żeby na nim się wzorować. Potrzebujemy swojej niszy wykorzystującej najlepiej te atuty, które Poznań ma i przyczyniającej się do przyszłego rozwoju Poznania. Wiadomo, że na przykład miasto, które się kojarzy z bardzo dobrym życiem, jest miastem, które potrafi przyciągnąć. Konkretna rzecz to jest innowacyjna gospodarka. W Poznaniu jest stosunkowo mało tej aktywności, znaczy w porównaniu z innymi porównywalnymi. Jest za mało tej aktywności startupów, firm w tych nowych obszarach gospodarki najbardziej. No to jest rzeczy, które kształtują dzisiaj pewnie wyobraźnię na temat tego, co to jest dobra gospodarka. Dzisiaj raczej nie myśli się o kolejnej fabryce, tylko prędzej właśnie o miejscu, gdzie stworzono firmę, która na przykład internecie została, furorę zrobiła. No, ta nowa gospodarka jest ewidentnie miejscem, gdzie Poznań powinien starać się być bardziej obecny.
0: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreśla.
13: Jeszcze te 30 lat temu, no to my marzyliśmy o tym, żeby do tego poziomu dojść miast niemieckich czy francuskich. Dzisiaj wszyscy widzimy, że w tym rozwoju jesteśmy na równi, w wielu obszarach wręcz w tych polskich miastach jest lepiej, mam tu na myśli kwestie bezpieczeństwa. Uniknęliśmy też szeregu problemów, z którymi się dzisiaj mierzą miasta europejskie. Także róbmy dalej swoje, mamy też świadomość pewnych rzeczy, które musimy poprawić. Widzimy zmiany w gospodarce, czyli mam tu na myśli również to wszystko, co się wiąże z AI, czyli ze sztuczną inteligencją, z cyberbezpieczeństwem, z tym sąsiedztwem Federacji Rosyjskiej. No i ja nie mam żadnych wątpliwości, że musimy inwestować w naukę. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli w Danii jest 8 uniwersytetów na całą Danię, a w Poznaniu też jest 8 publicznych uczelni, no to, że największym wyzwaniem będzie w tej chwili konsolidacja uczelni wyższych. Ostatniego noblistę w Polsce mieliśmy 100 lat temu w nauce, tak? To była Maria Curie-Skłodowska. No i jeżeli my w tym obszarze się nie zmienimy, to my tego wzrostu moim zdaniem nie utrzymamy. Teraz też te wielkie inwestycje, które się wiążą z wykorzystaniem i jednego z większych centr, takich jak Beyond, czy też Politechniki, czy też tych elementów, które się wiążą z tym komputerem kwantowym, to są wszystko obszary, w które musimy inwestować, bo nie utrzymamy tej atrakcyjności inwestycji. Mam świadomość tego, w jakim tempie gospodarka świata się zmienia. Natomiast póki co radzimy sobie i największe to, że te spostrzeżenia z raportu, czy te dane z raportu, one się pokrywają mniej więcej z naszymi analizami. W związku z tym to jest też pozytywne, że właściwie tylko mamy tak troszeczkę uporządkowaną tą strukturę i wiemy, w które obszary musimy bardziej doinwestować.
0: Podkreślał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
14: Zaglądamy do Poznańskiego.
15: Szerokostopki są u nas stosunkowo krótko, więc do tej pory mamy ograniczony z nimi kontakt.
0: Mówi Urszula Sajda z Poznańskiego Zoo.
15: Przyswajają się do środowiska, oswajają się z nowymi opiekunami. Jedyne charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to to, że mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach i w momencie interakcji syczą w bardzo charakterystyczny sposób, czyli odganiają niebezpieczeństwo, więc na ten moment dajemy im spokój i obsługa wygląda tak, że dajemy im smakołyki i czekamy, aż nastąpi interakcja między nami. Mają dosyć długie siekacze, próbowały już przy transporcie, przy wypuszczeniu do klatki ugryźć, ale to są zwierzęta, które na początku wydają dźwięk i pokazują, że trzeba, że są, że jest niebezpieczeństwo, a dopiero później atakują, więc myślę, że tutaj można by było spróbować nawiązać jakąkolwiek więź z tym gryzoniem.
16: Szerokostopki białoogonowe to gryzonie, które zaliczane są do malgaszomyszy, rodziny gryzoni, która występuje wyłącznie na Madagaskarze. Szerokostopki białoogonowe są endemitem tej wyspy, a więc tylko tam występują.
0: Mówi Remigiusz Koziński z Poznańskiego Zoo.
16: Są mieszkańcami gęstych, wilgotnych lasów Madagaskaru. Świetnie są przystosowane do wspinaczki ich stopy, stąd zresztą nazwa, a właściwie kości śródstopia są rozstawione dosyć szeroko, są krótsze niż u innych gryzoni. Dzięki temu szerokostopki mogą się doskonale wspinać i zachować dobrą przyczepność na wilgotnych konarach i gałęziach drzew, które są ich naturalnym środowiskiem. W warunkach naturalnych żyją w dziuplach, w warunkach ogrodów zoologicznych, tak jak już mówiła koleżanka, mieszkają w specjalnie przygotowanych budkach. Tam jest ich schronienie, tam też, na co mamy nadzieję, w przyszłości pojawią się młode. Szerokostopki białoogonowe mogą Państwo zobaczyć w pawilonie zwierząt nocnych w Nowym Zoo w Poznaniu. Trzeba oczywiście uzbroić się w cierpliwość, trzeba uważnie obserwować i być może Państwo się doczekają tego, że któryś z szerokostopków pojawi się na zewnątrz. Przypominam, do Poznania z Wrocławia przyjechały jeden samiec i 3 samice.
0: A tymczasem hodowla szerokostopek w ogrodach zoologicznych ma duże znaczenie dla ochrony gatunku. Zwierzętom coraz bardziej zagraża wycinka lasów na na Madagaskarze, przez co ich naturalne środowisko stale się kurczy. W naszym magazynie pozostajemy w klimacie przyrodniczym.
9: Z mikrofonem przez Poznań.
0: Teraz zajrzymy do Parku Wilsona w Poznaniu, a tam...
17: Spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest.
18: Myślę, że piękne tutaj...
17: I kwitnące psy.
18: Tak. Kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
0: A często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
17: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy
18: z dziećmi na spacery.
0: I taki reset?
18: Też, no, między innymi.
0: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym?
19: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
0: Widzę, że jest tak, mały?
19: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
0: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
19: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
0: W maju warto wybrać się tutaj?
19: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
20: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej. Nie?
0: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
21: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
22: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
23: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
0: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
24: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Jest
25: bardzo ładne, a ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
9: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
26: Po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
0: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
26: Codziennie chodzę do szkoły.
0: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
27: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin. Do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
0: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
27: Koniecznie.
0: A w tle co? Ptaki, tak?
27: Słyszymy. No zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój. To jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa.
0: Pięknie powiedziane, prawda? Duża oferta wypoczynkowa. Korzystajmy z takich uroków, tym bardziej, że mamy maj.
9: Rock Radio 105.4 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio po Wstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor-Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które obchodzili Rosjanie 9 maja w Nowosybirsku, pojawił się wielki baner z życzeniami dla całego narodu, który składał wielki pomarańczowy orangutan. Inicjatywa lokalnego ZOO nie została jednak odebrana pozytywnie, w wyniku czego prokuratura nakazała baner usunąć. Nie rozumiem, o co tyle krzyku. Trudno o bardziej adekwatny wizerunek.
0: Powstanie Rock Radia.
2: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
2: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Niesie światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Została ostatnia reklama.
6: Foo Fighters Take Cover Tour 2026. 15 czerwca PGE Narodowy. Z Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters zawładną scenami w Europie. Bilety na LiveNation.pl.
0: Po reklamie.
7: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, odrobina showbizu, szczególnie w polskim wydaniu i na start jeszcze nikomu nie zaszkodziła. TikTokerka z duetu Mama i Werka postanowiła się przebranżowić. Z tego, co czytamy, tak, Weronika, tworząca do tej pory content z rodziną, nagrywająca swoje tańce, no po nieudanej próbie wejścia do branży muzycznej, dotarła do niebieskiej platformy OnlyFans.
2: Ojej.
1: No nam zostaje pogratulować i w tej sytuacji może tylko warto pomyśleć nad zmianą nazwy z Mama i Werka na Mama i Wenerka.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Reklama. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie, to Kaufland Card Extra.
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko ma. Kaufland.
5: Foo Fighters Take Cover Tour 2026. 15 czerwca PGE Narodowy. Z Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters za władną scenami w Europie. Bilety na LiveNation.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
8: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Została ostatnia reklama.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
5: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
6: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10:00.
7: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję, na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi.
5: Rock Radia.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
8: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany nad dostaniowcem i jeden prowadzony.
7: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miała. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie. Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych, lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
5: Pogoda.
7: Dziś zachmurzenie duże, przejaśnienia możliwe głównie na północnym zachodzie Polski, wszędzie może padać, a możliwe też burze. Temperatura od 14 do 17 stopni, ciśnienie niskie, w Warszawie 1003 hektopaskale, wiatr łagodny.
5: Rock Radio 105,4 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Przenosimy się do malowniczego Szubina, piękna miejscowość, gdzie pewna dzielna 80-latka powiedziała oszustom makaoj po makale. Do seniorki zadzwonił podszywający się pod policjanta mężczyzna, który miał powiedzieć, że jej wnuk, jedąc autem, nie zatrzymał się na czerwonym świetle i potrącił ciężarną kobietę. Straszne. No i w wyniku czego potrzebne są pieniądze, które rzekomo adwokat wnuczka, przyszedł odebrać kasę, nasza łebska emerytka zamiast pieniędzy wręczyła mu paczkę z pociętymi starymi gazetami. Prawnik okazał się 17-letnim złodziejem, któremu grozi teraz do 8 lat więzienia.
2: A wiadomo, ile grozi seniorce za oszustwo?
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Została ostatnia reklama.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Rock. Radio. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Podobno u górali, nerwowo słuchajcie, a to dlatego, że ubywa turystów z krajów arabskich.
2: Omasz.
1: I miasto musi, słuchajcie, szukać nowych sposobów na zapełnienie sezonu. Oczy włodarzy skierowane są teraz w kierunku Indii, Japonii i innych egzotycznych kierunków. Ciekawe, że nikomu nie daje do myślenia fakt, że nawet Arabów Zatoki Perskiej nie stać na urlop w Zakopanem.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Została ostatnia reklama.
4: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama. Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
8: Wszystkie modele Cherry czekają na ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
0: Po reklamie.
9: Jeszcze się kiedyś zobaczymy.
10: Dobra, nie stąd, bo się zesra.
11: Powstanie na weekend w Rock Radio.
12: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na Powstanie na weekend. Wraz z panem od Guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
13: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin. To akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem polskim.
11: Rock Radia.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie, a Rosja wyciąga wnioski.
14: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
13: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
15: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
13: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje IKP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe chipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
11: Pogoda.
13: Niebo przeważnie dziś całkowicie zachmurzone, przejaśnienia możliwe raczej tylko na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Prawie w całym kraju może też padać, miejscami burze. Poza tym nie za ciepło, od 14 do 17 stopni, niedziela podobna.
11: Rock Radio 105,4 FM.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: A teraz proponuję, żebyśmy wybrali się na szybką wycieczkę do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie dwóch urwisów, chłopców w wieku 9-10 lat, wzięło kamyki i porysowało około 40 samochodów zaparkowanych przed lokalem, gdzie odbywały się przejęcia komunijne. Taka głupotka, prawda? A skala zniszczeń była tak duża, tam w granicach 80 tysięcy złotych, że na miejsce wezwano techników kryminalnych, proszę państwa. No ta dwójka raczej nie zapyta, gdzie podziała się ich kasa z komunii.
0: Powstanie Rock Radia.
2: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
2: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Została ostatnia reklama.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny. Lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Po reklamie.
9: To jest
10: Rock Radio.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Ale tego, co teraz opowiem, nie spodziewał się nikt. 15-letni Maksim, który zaginął niemal miesiąc temu po wyruszeniu z Holandii na rowerze, został, proszę państwa, odnaleziony przez policję w okolicach Białego Stoku.
2: O proszę.
1: Tak. Co prawda znowu uciekł, no ale znaleźli go, prawda, wyjechał z Holandii i znaleźli go w Białym Stoku. I teraz, proszę państwa, cudzego chwalicie, swego nie znacie. Bije się w pierś. Nie miałem pojęcia, że w Polsce jest aż tak kozacko, że przyjeżdżają do nas dzieci z Holandii, to na rowerach.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
14: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
15: Została ostatnia reklama.
16: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
17: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
18: Po reklamie.
19: Rock Radio. Klasyka rocka.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
1: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Została ostatnia reklama.

0: Lekka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
3: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku i obiecuję wam, że zaraz po 10:00 w waszych głośnikach pojawią się Billy Idol, Dire Straits i nie tylko, ale teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
4: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji.
2: Newsy Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób. To Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
5: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych. Czy to brutalne pobicie było na tle narodowym?
4: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli 3 Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu, wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
4: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Pogoda.
4: To nie będzie bardzo słoneczny i ciepły weekend. Dziś od 14 do 17 stopni, niebo przeważnie zachmurzone, pada, a miejscami także burze. Przejaśnienia możliwe głównie na północnym zachodzie Polski. Jutro podobnie, choć na zachodzie i północy nie powinno już padać, ale temperatura podobna, poniżej 20.
2: Rock Radio 105,4 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Na wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

Dire Straits i Heavy Fuel, czyli taki kawałek o tym, jak to dobrze jest zatankować i pojechać gdzieś w siną dal. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. No, nie pytam was o to, co wy dzisiaj tankujecie w związku z tym, że jest sobota, wczoraj był piątek, no mamy weekend w pełni, szkoda tylko, że pogoda nie zawsze dojeżdża, ale spokojnie, jeszcze ten maj się rozkręci, tak przynajmniej myślę. My natomiast już wczoraj rozkręciliśmy głosowanie na płytę tygodnia, czyli na to, co wszystkie tygryski lubią najbardziej właśnie w weekend. Płyta tygodnia, czyli rzecz, której słuchamy po godzinie 20 w niedzielę. Głosowanie jak zawsze trwa na Facebooku Rock Radia. No i tam

Znajdźcie post z dwoma okładkami płyt, a tam mamy świetne klasyki The Doors i ich płyta, po prostu zatytułowana The Doors oraz Pink Floyd i The Dark Side of the Moon. No co za pojedynek, naprawdę sam miałbym tutaj bardzo twardy orzech do zgryzienia. Na razie wygląda na to, że słuchamy Floydów jutro po godzinie 20 pełnowymiarowo, ale jeszcze wiele się może zmienić do jutra, bo o godzinie 12 w niedzielę kończymy to głosowanie, wtedy zliczamy wszystkie punkty, wszystkie głosy, także jeśli sami jeszcze nie zagłosowaliście, no to zróbcie to i namówcie też innych do wspólnej zabawy. Przypominam, głosowanie odbywa się na Facebooku Rock Radia, a my teraz wracamy do klasyki rocka w Rock Radiu i proszę, co mamy za kawałek? Akurat właśnie z The Dark Side of the Moon. Genialny time. No to słuchamy Floydów.

0: Ten wasz świat, czyli oddział zamknięty w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka rodem z lat 80. i w tej dekadzie jeszcze sobie pozostaniemy, bo już za chwilę panowie z AC/DC zaproszą nas w takie miejsce, że naprawdę będziemy chyba przerażeni, ale muzycznie wszystko będzie naprawdę w porządku. Do tego dodam, będą jeszcze odzywać się oprócz gitary i perkusji, no i wokalu, dzwony. Dzwony piekielne. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Tibo.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: To nie może być przypadek.
13: Nie! To Kaufland Card Extra!
14: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Została ostatnia reklama.
16: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
17: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
16: Danie tutaj jest stokrotka.
18: Po reklamie.
19: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Golden Life i pamiątka z 24 listopada 94 roku. No to jest smutna data dosyć, no ale trzeba o pewnych wydarzeniach pamiętać, a to, że zostają unieśmiertelnione właśnie w taki sposób, w sposób piosenki składającej hołd takim wydarzeniom i takim ludziom, no to to jest też bardzo ważna i cenna rzecz. Właśnie jeżeli chodzi o hołdy, no to Joy Division i New Order w tym roku zostaną wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. I to jednocześnie pojawiło się z tej okazji też pytanie, czy zespół New Order wystąpi też z Peterem Hookiem, który rozstał się z grupą w 2007 roku. No i w wywiadzie dla Mojo Hook niedawno stwierdził, że doskonale, że oba zespoły zostaną włączone, bo inaczej przedstawiona zostałaby tylko połowa tej historii, ale też stwierdził, że nigdy już nie zagra z New Order. Wolałbym umrzeć niż zagrać z tą trójką. To są mocne słowa, a chodzi też o to, że członkowie zespołu procesowali się między sobą o prawo do nazwy New Order i to wszystko odbyło się po powrocie grupy bez udziału Hooka. Takie rzeczy właśnie dzieją się nadal mimo wszystko w rock'n'rollu. Fajnie by było, gdyby jednak wszyscy się pogodzili, chociaż na jedną drobną okazję. No ale to już poza nami. My teraz możemy sobie za to posłuchać Creedence Clearwater Revival Down on the Corner w Rock Radio.

Oj, pośpiewało się z panem Bruce'em Dickinsonem jak najbardziej i pograło się razem z gitarzystami Iron Maiden na tych powietrznych gitarach. Run to the Hills, czyli Iron Maiden. Jest rock radio i jest klasyka rocka, natomiast my już za chwilę przeniesiemy się do Teksasu. Zakładam bardzo słonecznego i gorącego. Panowie z ZZ Top opowiedzą nam historię dotykania się w różne miejsca z płcią przeciwną. Ja nie wiem, co ci rock'n'rollowcy, no ale tacy już są. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia. Reklama.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Została ostatnia reklama.
12: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio.
16: Klasyka Rocka.
15: Klasyka Rocka.

0: spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
7: Po reklamie.
8: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
9: Turysiek Brzeziński. Po 11 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od Inexes, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
10: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów.
8: Rock Radia.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Kiera Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Kier Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
11: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
10: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
12: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali i liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
10: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
8: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
10: Burze możliwe dzisiaj w Polsce, pogoda ma być gwałtowna, płynie do nas niż genueńskim. A że płynie z południa, to i na południu Polski pogoda ma być najbrzydsza. Przejaśnienia raczej tylko na zachodzie albo północnym zachodzie Polski. Padać może prawie wszędzie. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro podobnie.
8: Rock Radio 105,4 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

The Animals, It's My Life w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, idealna pod to jeszcze trwające sobotnie przedpołudnie, ale warto też pamiętać o tym, co działo się wczoraj wieczorem. To znaczy, no ja wam nie każę pamiętać, co wy robiliście wczoraj, bo to mogło kończyć się różnie, ale chodzi o klasyczną dziesiątkę Rock Radio, o notowanie numer 200, które wczoraj właśnie się odbyło. Przekroczyliśmy już tę magiczną barierę waszej ulubionej listy przebojów. No i na pierwszym miejscu mieliśmy wczoraj Manam i Boskie Buenos, co bardzo w ogóle cieszy, że polski akcent znalazł się właśnie na samym szczycie tej listy przebojów. Niebawem na stronie rockradio.pl pojawi się kolejna lista 50 kawałków, na które będzie można głosować w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia, znaczy w ramach klasycznej dziesiątki Rock Radia. No a wy jeszcze w międzyczasie, jak zwykle, możecie proponować nam swoje pomysły numerów artystów, których chcielibyście zobaczyć na takiej właśnie liście 50 do głosowania, a później, kto wie, może znajdą się w klasycznej dziesiątce w samym finale. Wszystko jak zwykle w waszych rękach, wszystkie informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl, a kolejne notowanie 201 klasycznej dziesiątki Rock Radia, jak zwykle w piątek po godzinie 18, więc już za niecały tydzień będzie nad czym się zastanawiać przez ten czas, a my teraz w Rock Radio słuchamy Dżemu, Czerwony jak cegła.

0: The Police i Message in a Battle. Jest rock radio i jest klasyka rocka prosto z roku 79, ale to był dobry rok dla muzyki i przekonacie się, że kolejny kawałek właśnie konkretnie z tego roku również potrafi zrobić świetną robotę. Tym razem przeniesiemy się do Nowego Jorku lat 70. No i posłuchamy sobie Blondie. Także nigdzie nie znikajcie, no i pamiętajcie, by mieć cały czas włączoną aplikację rock radia.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
21: Została ostatnia reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Po reklamie.
23: Rock Radio. Klasyka rocka.

Journey i Don't Stop Believin'. Jest Rock Radio, no i jest klasyka rocka. A kto oglądał serial Rodzina Soprano, no to doskonale sobie zdaje sprawę, jak ważny jest to w ogóle utwór dla całej tej opowieści. No, ale to polecam sobie obejrzeć, rzecz jasna. Natomiast ja was zapraszam na stronę rockradio.pl, bo tam można poczytać naprawdę ciekawe artykuły. Akurat przy sobotniej kawie czy herbacie, tak dla relaksu, wiadomo, można sobie poczytać na przykład o trzech niezapomnianych piosenkach z roku 70. No i podobno jest to opowieść o rockowej miłości po grób. Możecie też poczytać o tym, jak w Polsce rodził się heavy metal, zdecydował przypadek, a także możecie sobie przy okazji na stronie Rock Radia porozwiązywać quizy albo posłuchać rozmów z niezłymi gośćmi. To i więcej na stronie rockradio.pl, a my teraz mamy dla was Gunsów. Don't cry w Rock Radio.

0: Druga połowa lat 80. brzmiała między innymi tak, jak pan David Coverdale i ekipa sobie wymyślili. To Whitesnake i Here I Go Again. Jest rock radio i jest klasyka rocka. Natomiast my za chwilę przeniesiemy się do samych początków lat 2000. No i sprawdzimy, jak tam wtedy zespół ONA sobie radził. A podpowiem, że radził sobie wybitnie. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody. Poznań Tymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo Rynkowa 160, www.polody.pl.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren! Ból!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Po reklamie.
14: To jest Rock Radio.
15: Klasyka.
14: Klasyka rocka.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Po reklamie.
12: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
13: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 12:00 Kobranocka przypomni nam, z czego nie wolno było się śmiać w latach 80. A teraz pora na newsy i pogodę.
14: Deszczowy weekend. Niż Genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nad Morskie Oko.
12: Newsy Rock Radia.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
15: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
14: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
16: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
14: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
17: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
14: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa, od 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16:00.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
20: Pogoda.
21: Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa. Skoro genueński, no to z południa, a więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro będzie niewiele więcej, może do 20.
20: Rock Radio 105 i 4 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
20: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Kings. W tym kawałku nie ma na myśli miejsca bitwy, gdzie Napoleon przegrał swoją ostatnią walkę, ale chodzi o pewien most w Londynie, Waterloo Sunset. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka i to taka ciekawostka ode mnie dla was. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dzisiaj będzie się działo po godzinie 15, to spieszę wam donieść, że wtedy zaopiekuje się wami Kuba Kaleta. W audycji Rock Radio poleca na wynos. Będzie miał dla was jak zwykle mnóstwo świetnych książek do zgarnięcia. Będą to kryminały, thrillery, jak zakładam, ale też i inne rzeczy. Zresztą możecie już teraz sobie sprawdzić i na Facebooku, i na Instagramie Rock Radia, co takiego dla was Kuba naszykował. No i przy okazji możecie sprawdzić, jaki obecnie zarost nosi na twarzy. Przyznam szczerze, trochę się zaskoczyłem. No, w każdym razie też przypomnę, że przyda się wam adres mailowy konkurs@rockradio.pl, bo wtedy, kiedy Kuba będzie wam zadawał pytania na różne tematy, to trzeba będzie odpowiadać właśnie pod tym mailowym adresem. Ale to po godzinie 15 w audycji Rock Radio poleca na wynos. My teraz mamy Wyloguj się na weekend, no i gramy dalej klasykę rocka Eagles i Heartache Tonight.

0: Billy Idol, White Wedding. Jest rock radio, jest klasyka rocka idealna na to sobotnie południe. Za chwilę posłuchamy sobie kawałków The Proclaimers czy Heja, a za kilka minut kolejny odcinek cyklu Wiosło i Piec. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji rock radia.
1: Rock radio, klasyka rocka.

0: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Foo Fighters. Take Cover Tour 2026. 15 czerwca. PGE Narodowy. Z Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters. Zawładną scenami w Europie. Bilety na LiveNation.pl.
3: Po reklamie.
4: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio Klasyka Rocka od Heja, a teraz pora zerknąć na kolejną słynną gitarę.
1: Wiosło i piec
2: w Rock Radio.
0: Jak pewnie wiecie, w rocku istotne są nie tylko gitary elektryczne, ale również basy. Dziś przyjrzymy się jednemu z najbardziej ikonicznych instrumentów, który jednoznacznie kojarzy się tylko z jednym facetem.

0: Mowa tu oczywiście o Paulu McCartneyu i jego Hofnerze 500/1, zwany także Beatle Bus albo Cavern Bus. Podczas pobytu w Hamburgu w 1961 roku Paul McCartney wszedł do jednego ze sklepów muzycznych i jego wzrok powędrował od razu właśnie na tę basówkę ze względu na jej piękny, symetryczny kształt, a do tego uznał, że łatwo tę gitarę przekształcić w instrument dla osoby leworęcznej. Do tego bas charakteryzował się ciepłym, zbliżonym do kontrabasu brzmieniem, co również podbiło serce McCartneya oraz fanów Beatlesów na całym świecie. W pewnym momencie, około roku 64, Paul dokupił sobie kopię tego modelu, by nie nadużywać oryginału. Ale oryginalny pierwszy instrument można usłyszeć na przykład na płycie Let It Be, czy zobaczyć na nagraniu ze słynnego koncertu na dachu. Niestety, w trakcie sesji nagraniowej Let It Be, bas został skradziony wraz z gitarą George'a Harrisona. Do tej pory nie znaleziono Hofnera z roku 61, a niedawno wystartowała akcja Lost Bass Project, mająca na celu namierzenie legendarnego instrumentu.
1: Wiosło i piec.

0: noga sama chodzi przy takich kawałkach, a kto wie, czy nie i biodra, czy nawet głowa, albo każda inna część ciała dostępna. Foreigner i Urgent. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Mamy już, no, co by tu dużo mówić, wczesne popołudnie, bo 19 minut zostało nam do godziny 13, ale jeszcze przed 13 posłuchamy sobie REO, Speedwagon, Creedence, Clearwater Revival i innych łamańców językowych. Także bądźcie z nami i miejcie na nas słuchu aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
15: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
20: Została ostatnia reklama.
21: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
24: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
25: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design. Funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Została ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
15: Turysiek Brzeziński. Zaraz po 13:00 Black Sabbath przypomnął nam jeden ze swoich największych hitów z lat 70. A teraz pora na newsy.
16: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu.
14: Rock Radia.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
17: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
16: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
18: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
16: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho the Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
14: Rock Radio. Pogoda.
16: Nie najlepsza pogoda dziś do grillowania, może padać, miejscami burze i chłodno, od 13 do 17 stopni. Płynie do nas Niżgen Łęcki, który przynosi gwałtowną pogodę. Jutro nie będzie lepiej, podobnie. A i poniedziałek też może być deszczowy, więcej słońca chyba dopiero od wtorku.
13: Rock Radio 105.4 FM.
19: Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

No kto nie kocha wolności? Wiadomo, że my tutaj w Rock Radiu ubóstwiamy ją, no bo rock and roll to właśnie wolność. Chłopcy z Placu Broni, jest Rock Radio, jest klasyka rocka i prawie 10 minut po godzinie 13. To dobra pora, żeby wam przypomnieć o głosowaniu na płytę tygodnia, bo to ciągle się toczy na Facebooku Rock Radia. Post z dwoma okładkami płyt jest i tam pod nim możecie zostawiać swoje reakcje. A na jakie płyty? Już wam mówię, The Doors i The Doors, czyli wiadomo, płyta

0: kawałek zaczynający płytę Highway to Hell, no to chyba wiadomo, o co chodzi. Highway to Hell zespołu AC/DC, jest rock radio i jest klasyka rocka. I pomyśleć, że to otwierało całą tę szóstą płytę w dyskografii szalonych Australijczyków i właśnie ten krążek, no, sprawił, że stali się prawdziwymi, największymi gwiazdami rocka właśnie od tego momentu. Natomiast my za chwilę posłuchamy sobie największych innych gwiazd, Lady Punk czy Dorsów. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rock.

0: Reklama.
1: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
4: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Po reklamie.
11: Rock Radio.
12: Klasyka.
11: Klasyka rocka.

Może nie uwierzycie, ale ten kawałek powstał w roku 1925, a The Doors, no, skowerowali go po prostu. To jest numer autorstwa Kurta Weila i Franza Servatiusa Bruiniera. Alabama Song Whiskey Bar, czyli taki trochę kabarecik, trochę teatrzyk, jest rock radio i jest klasyka rocka. I kto wie, może jutro po godzinie 20 powtórzymy sobie tę piosenkę, bo pochodzi ona z debiutu The Doors. No i na tę płytę możecie głosować właśnie w ramach płyty tygodnia na Facebooku Rock Radia. Drugim kandydatem, czy też może kontrkandydatem, jest płyta Pink Floyd The Dark Side of the Moon. Ja jeszcze tylko dodam, że już teraz w sieci możecie znaleźć harmonogramy koncertu Metalliki, no bo pewnie część z was wybiera się we wtorek do Chorzowa albo jest już na miejscu w Chorzowie. Warto się z tym zapoznać, bo też trzeba wiedzieć, co zrobić z bagażem, no i jak wygląda konkretna rozpiska godzinowa. O 20.30 Metallica zagra, tyle powiem, a kto wcześniej i jak to będzie się odbywało, to już polecam sprawdzić. No a my teraz w Rock Radiu sprawdzamy i przypominamy sobie ten kawałek Van Halen, czyli Jump.

0: Streets of Dreams, czyli Rainbow w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. I informacja sprzed ostatnich kilku minut dosłownie. Robert Lewandowski kończy przygodę z Barceloną. No piękne to były 4 lata, 3 mistrzostwa zdobyte, mnóstwo bramek. No chłop pograł trochę w tej Hiszpanii i wszyscy się tym cieszyliśmy. Jaki będzie następny krok naszego najlepszego piłkarza? Tego jeszcze nie zdradza, ale będziemy na pewno kibicować. My natomiast wiemy, że za chwilę w Rock Radio posłuchamy sobie Marillion, Beatles i nie tylko, więc nigdzie nie znikajcie i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.
1: Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Po reklamie.
17: Rock.
16: Radio.
17: Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
12: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
13: Hej, Turysiek Brzeziński. Zaraz po 14 w waszych głośnikach zagoszczą Mr. Zup, Supertramp i nie tylko, ale teraz newsy i pogoda.
14: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów.
12: Rock Radia.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
15: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
14: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
16: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
14: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
17: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
14: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony, właśnie to ogłosił.
18: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
12: Pogoda.
14: deszczowo w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie kraju nie powinno padać, a temperatura od 14 do 17 stopni. Jutro podobnie i w ogóle najbliższe dni mają tak właśnie wyglądać. Trochę słońca, a trochę mżawek, przelotnych opadów i temperatura nie przekraczająca raczej 20 stopni. Nie ma co narzekać, bo mamy suszę, a więc trochę deszczu się przyda.
12: Rock Radio 105,4 FM.
18: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
12: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Ale zanim jeszcze pojawi się 50 propozycji na stronie Rock Radia, to wy w międzyczasie możecie tam wysyłać nam swoje propozycje artystów i kawałków, które chcielibyście usłyszeć w klasycznej dziesiątce Rock Radia. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl. Ja tylko jeszcze dodam, że kolejne notowanie 201 klasycznej dziesiątki Rock Radia, jak zwykle, będzie miało miejsce w piątek po godzinie 18:00, tylko w Rock Radiu. A my teraz wracamy do klasyki rocka. Cream i White Room teraz gramy.

No dzisiaj pogoda taka mało harlejowa, można by powiedzieć, ale do odważnych też świat należy. Podobno zresztą sezon się zaczął. Dżem i Harley mój. Jest rock radio i jest klasyka rocka. My natomiast za chwilę jeszcze posłuchamy Billego Idola czy Floydów, także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć na swoich smartfonach włączoną aplikację rock radia.

Kto wie, może ten kawałek powtórzymy sobie już jutro po godzinie 20 w ramach płyty tygodnia, bo pochodzi on z płyty The Dark Side of the Moon, na którą możecie głosować na Facebooku Rock Radia. Drugą propozycją jest płyta The Doors, Doorsów oczywiście. To Pink Floyd i Money. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Natomiast ja jeszcze wam tylko przypomnę, co dziś po godzinie 15. Otóż Kuba Kaleta się wami będzie wtedy muzycznie opiekował, ale i nie tylko, bo poza klasyką rocka Kuba będzie miał dla was mnóstwo fajnych książek do zgarnięcia, no a że wakacje powoli się zbliżają, no to coś na lato, coś na wylegiwanie się na plaży na pewno się przyda. Na Facebooku i Instagramie Rock Radio możecie sobie sprawdzić, co takiego dla was Kuba dzisiaj naszykował. Są polscy autorzy, są kryminały, są thrillery, a zdobywać je możecie za pomocą wysyłania prawidłowych odpowiedzi na adres konkurs@rockradio.pl, a odpowiedzi będziecie wysyłać, kiedy Kuba będzie wam zadawał pytania. No, chyba więcej nie trzeba tłumaczyć, ale to po 15, a teraz jeszcze słuchamy Alice Coopera, Love's a Loaded Gun w Rock Radio.

Rock Radio, klasyka rocka od zespołu Journey, czyli Separate Ways, Worlds Apart. I tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Jestem z wami jutro od godziny 10, a po 15, czyli niebawem, odzywa się do was Kuba Kaleta w audycji Rock Radio poleca na wynos. Ja też polecam uwadze. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.

0: reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
17: Została ostatnia reklama.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i trawisz to.
19: Aflofarm.
20: Po reklamie.
21: To jest
20: Rock Radio.
21: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Została ostatnia reklama.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie.
17: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
18: Cześć, po 15 zrobi się gorąco, bo wleci hicior Boba Marleya, ale najpierw wiadomości.
19: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów, w całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy.
17: Rock Radia.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
20: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MONU tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
21: Zmiany, które następują i reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
20: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
19: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W Warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
22: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
19: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele. Chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku. Opiekowała się chorymi. Według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
23: Rock Radio.
24: Rock Radio.
17: Rock Radio. Pogoda.
19: ciągu najbliższych dni spadnie sporo deszczu, ma być wilgotno i właściwie dobrze, bo mamy suszę. Byle nie były to gwałtowne opady, a burze są dziś możliwe. Padać może prawie w całym kraju, temperatura od 14 do 17 stopni, jutro podobnie.
17: Rock Radio 105,4 FM. Rock Radio. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

No i takie covery to ja lubię i rozumiem i szanuję klasyka rocka od Guns N' Roses w Rock Radiu, a ja przypominam, że my jak co roku na Facebooku wybieramy płytę tygodnia rock.

Ja i posłuchamy go w całości jutro po 20, a do tego na antenie nie zabraknie też smaczków i ciekawostek na jego temat, o co zadba Rysiek Brzeziński. No ale my oczywiście do jutrzejszego wieczora mamy mnóstwo klasyki rocka do przesłuchania. Już teraz kawałek, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie, to klasyka rocka od Dr. Feelgood w Rock Radio.

0: No i to jest nieśmiertelny hit, klasyka rocka od The Police w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos pogadamy ze stand-uperem Bartkiem Zalewskim i sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś wieczorem zobaczymy go w akcji na scenie. To już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
13: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
12: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Numer, który kojarzy mi się z czasami gimnazjum. Klasyka polskiego rocka od Mysłowic w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na jakie stand-upowe imprezy warto się wybrać jeszcze w ten weekend. No i tak, trzech świetnych komików. Bartosz Zalewski, Sebastian Rejent i Łukasz Kowalski jeździ właśnie po kraju w ramach drugiej edycji Trasy Powiatowej. I jak sama nazwa wskazuje, panowie odwiedzają te mniejsze miejscowości, wyjaśnia Bartek Zalewski.
1: Faktycznie elementem tej trasy, o której tutaj wspomnieliśmy, jest to, że no, zwyczajowo omija się takie miejsca ze względu niestety ekonomicznych, no, takich, że zorganizowanie takiego występu, żeby on był opłacalny, jest dość trudne. To wymaga zazwyczaj, no, już takiej, no, nazwijmy, rozpoznawalności dosyć potężnej, która się przekłada na to, że gdzie byś nie był, to ktoś przyjdzie. Ale wtedy, skoro tak jest, no to prawdopodobnie nie pojedziesz, ponieważ możesz pojechać do większego środka i wtedy jeszcze więcej hajsu natrzepać. A tutaj, no, nazwijmy to też ponownie względnie cyniczne, myśleliśmy, dobra, skoro w trójkę może nam się to uda jakoś tak, żeby to miało sens. I nie dość, że ma sens, bym powiedział, właśnie taki obiektywnie finansowy, co jest przyjemne oczywiście, ale też to są bardzo przyjemne spotkania. Na to czasami warunki są gorsze niż sama zabawa, bo jak myślę, o rany, wchodzę i tak patrzę, Jezus Maria, przecież tutaj to jest jakaś taka sala Domu Kultury, echo gigantyczne, wiesz, jeszcze po rogu jacyś PZPR-owcy pochowania, trzeba ich wygonić tą gromnicą.
2: Albo latarką.
1: Oj, ale to co innego, nie chcesz wtedy wiedzieć, co przychodzi na ich miejsce. To jest wtedy, wiesz, jak to było, że nie lubię burzy ani tego, co przynosi. Wiesz co, można wtedy myśleć, o nie, tutaj się tego nie powiedzie, będzie ciężko. Nic z tych rzeczy. Ekipa, która przychodzi, mówię już tak o osobach, dla których występujemy, jest zwykle bardzo, bardzo fajna. Można jeszcze piątki zbić i, wiesz, pogadać tak o jakichś rzeczach lokalnych. Dla mnie to zawsze jest duża przyjemność. No i na to, no, okazja do pojeżdżenia z tymi dwoma chłopcami. To jest w ogóle coś super, bo oni są bardzo odmienni, bardzo, bardzo wyluzowani, też oddam. I dzięki temu stres, który by się odczuwało, gdybyś pojechał tam solo, i rozkłada się na trzy osoby i tak zwana bomba, czyli kiedy nie idzie, to też jest rozłożona na trzy osoby, jest zawsze przyjemniej, ale i szczerze to nie jest tak, że tam są jakieś tam straszne szorowanie pod nie i tam syf straszny, ale to jest bardziej takie dosyć, bym powiedział, dziwaczne, nie? Bo ja mówię, co my tu robimy w ogóle? Co tu się dzieje? A potem na sam koniec się okazuje, że było to zacne spotkanie.
0: Bartek Zalewski, Sebastian Rejent i Łukasz Kowalski występują dziś wieczorem w Grodzisku Wielkopolskim, start o 19:00. Jutro grają w Iławie, a w piątek w Piekarach Śląskich. A w międzyczasie, czyli w czwartek, Bartek i Łukasz już bez Sebastiana zawitają do Kent w Małopolsce. Natomiast mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Bartkiem Zalewskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy bardzo klimatycznego numeru od Dire Straits w Rock Radio.

0: Proszę bardzo. Sobota bez porcji glam rocka to jest dzień stracony. Klasyka rocka od T-Rex w Rock Radio, a my już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos zapuścimy sobie kawał pięknej ballady od Slade, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: O, cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
20: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny. Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Polkar. Oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
23: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
7: Nissan Polody. Poznań Tymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo Rynkowa 160, www.polody.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
10: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
11: Po 16 zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Status Quo, a już teraz sprawdzamy, co tam słychać w kraju i na świecie.
12: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną.
10: Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
13: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcę na pewno powalczyć o finał.
12: A o 20.30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
14: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co ma. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
12: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony, ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
10: Pogoda.
12: weekend i kilka najbliższych dni będą deszczowe i nie najcieplejsze, a wszystko przez Niż Genueński, który płynie do nas z południa, skoro Genueński. Możliwe dzisiaj burze. Temperatura za to od 13 do 17 stopni. Jutro odrobinę cieplej, ale też 20 raczej nie przekroczymy. A przy tym lekkie przejaśnienia.
2: Rock Radio 105 i 4 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
10: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

No i proszę bardzo, nie ma to jak trochę klasyki rocka, trochę psychodelii w jednym numerze The Beatles w Rock Radio. A jeżeli jeszcze nie macie planów na wieczór, a będziecie w Krakowie albo w okolicach, to warto, żebyście zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM. Dlatego, że jak co weekend odbywa się tam stand-upowa impreza. No i tak dzisiaj to będą krótkie gry improwizowane. Jak sama nazwa wskazuje, zaproszeni na scenę komicy będą grać bez scenariusza, pod dyktando publiczności. Wieczór poprowadzi Patryk Trela, start o 20.30, a jeśli nie wyrobicie się do pubu 103.8 FM na dzisiaj, to jutro będziecie mogli tam wpaść na niedzielny open mic, który poprowadzi Bartek Chmiel. Pełną rozpiskę imprez w krakowskim pubie 103.8 FM znajdziecie na rockradio.pl, a już teraz zdecydowanie wchodzimy na wysokie obroty. To klasyka rocka od Third Eye Blind w Rock Radio.

0: numer, który wywołuje u mnie czary za każdym jednym razem. Klasyka rocka od YouTube w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będzie można zgarnąć pierwszą tego dnia książkę. I to będzie Księga Grzechu, czyli najnowsza powieść autorstwa Przemysława Kowalewskiego. Przy okazji zamienimy także parę słów z samym autorem. Będzie też pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Niesie światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Została ostatnia reklama.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi tani.

0: tylko i na temat. Tak to robią panowie z Blair, to klasyka rocka z połowy lat 90. w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos po raz pierwszy tego popołudnia otwieramy szafę z książkami, no i na pierwszy ogień idzie Księga Grzechu, czyli najnowsza powieść autorstwa Przemysława Kowalewskiego. To jest historia sensacyjna, z wątkami historycznymi i jest to także drugi tom cyklu o archeologu Nikicie Wajdzie. O co chodzi w fabule? Otóż, podczas remontu wieży zabytkowego kościoła na obrzeżach Szczecina zostaje odnaleziona kapsuła czasu. W środku znajduje się manuskrypt zapisany łaciną. Wojewódzki konserwator zabytków prosi o pomoc w jego rozszyfrowaniu Nikitę Wajdę, światowej sławy archeologa. Profesor odkrywa, że odnaleziony tekst przypomina jeden z rozdziałów Księgi Grzechu, a chodzi o legendarny apokryf napisany przez wyznawców ekskomunikowanego księdza działającego na obecnych terenach Polski i Niemiec w drugiej połowie XIX wieku. Tym manuskryptem zaczyna się interesować wnuk założyciela bractwa, ale także Watykan i bezwzględny kolekcjoner. Wszystkim zależy na tym, by zdobyć poukrywane gdzieś kolejne rozdziały księgi. Tym bardziej, że jak odkrywa Nikita Wajda, zakazany tekst może wywrócić do góry nogami cały Kościół katolicki. W Księdze Grzechu pojawia się taka bardzo filmowa scena, w której Nikita Wajda, jak gdyby nigdy nic, przebiera się na basenie przy obcej kobiecie, która chwilę wcześniej pokazała mu pewien bardzo ważny dokument. Czy ta swoboda obyczajowa to sposób na podkreślenie tego, że genialny archeolog ma autyzm? Pytam o to Przemka Kowalewskiego.
1: Wiesz co, o tym nie myślałem, że tak ma autyzm, tylko myślałem, że on już jest tak w tej historii, tak w tym dokumencie, o którym myśli, który widzi, że już go nic nie interesuje.
0: Okej. Okay. Czy to jest dobra linia obrony dla ekshibicjonisty? Że na przykład, wiesz, powiem, proszę, no ale no, no po prostu, no co, no zdjąłem te majtki na placu zabaw, byłem tak w tej historii, taki no. Mi się dokument trafił ciekawy.
1: Czy to jest dobra linia obrony? No. No, w przypadku ekshibicjonisty na placu zabaw to chyba nie najlepsze.
0: No ale jakby znalazł tam starodruk na przykład w piaskownicy.
1: Tak, bo jakiś brzdąc zostawił,
0: no,
1: tak?
0: Na przykład, tak.
1: Na basenie lepiej to wygląda.
0: No w sumie tak, no.
1: Jakoś tak się, czyli wiesz, nawet łączy, co nie?
0: Czyli nawet na brodziku można byłoby się wybronić.
1: No, na brodziku, wiesz, no... Tutaj była sytuacja taka, że jednak stoi kobieta i...
0: Pełnoletnia, dodajmy.
1: Tak, pełnoletnia i chyba nikogo poza tym nie było, no. Więc takie nieekshibicjonistyczne.
0: No dobra, dobra. Po prostu się delikatnie podpuszczałem.
1: Dobra,
0: więc po pierwsze to jest bardzo filmowe, tak, że on w ogóle się nie krępuje, a poza tym no, jest bardzo przystojnym gościem. Więc no jakby jest na co popatrzeć na pewno, tak? Chociaż tak. Nie opisujesz, czy tam jest... Jakie jest tam wyposażenie, że tak powiem.
1: A już miałem... Już chciałem zrobić prezent moim czytelniczkom po szansę, jednak nie teraz.
0: I też nie wspomniałeś, czy była zimna woda w basenie. Bo to jest dość istotne jednak, prawda?
1: To coś wiemy na ten temat, prawda?
0: No tak, no. Mojej całej półtora godzinnej rozmowy z Przemkiem Kowalewskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A jeśli chcecie zgarnąć Księgę Grzechu, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Otóż, w poprzedniej części cyklu o Nikicie Wajdzie w podziemiach szczecińskiego kościoła zostaje odkryta tajemnicza krypta. Ma ona zawierać skarby jednej z dynastii książąt pomorskich. O którą dynastię chodzi? Konkurs @rockradio.pl, na ten adres wysyłamy odpowiedzi, ale dopisujemy także, dlaczego to właśnie do was powinna trafić Księga Grzechu. A już teraz słuchamy numeru, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od zespołu America w Rock Radio.

0: Numer, który doskonale sprawdza się nie tylko za kółkiem, to klasyka rocka od The Pretenders w Rock Radio, ale my oczywiście przy sobocie nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę nieśmiertelny hit Manamu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio!
1: Reklama. Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
18: Została ostatnia reklama na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
21: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: No przecież.
15: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Została ostatnia reklama. Masz

0: a i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
3: Po 17:00 porozmawiamy z aktorem Karolem Dziubą, który opowie o spektaklu, który powinien przypaść do gustu wszystkim fanom klasyki rocka. Ale wcześniej sprawdźmy, czy jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie.
4: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów, w Gdyni można wejść do okrętu podwodnego.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
5: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
4: Teraz Strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej części Strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4000 wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
6: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derlar z Muzeum Marynarki Wojennej.
7: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo dalmierzowe z RP Wicher 2.
6: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
7: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
6: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
4: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
2: Pogoda.
4: Wieczór pochmurny i deszczowy w przeważającej części kraju, choć czasem jest to taka delikatna mrzawka. A jutro ma być podobnie, choć na zachodzie i północy Polski już właściwie nie powinno padać. A temperatura jutro od 12 stopni na Śląsku i w Małopolsce, najcieplej 20 na Podkarpaciu.
2: Rock Radio 105,4 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.

Ależ to jest petarda, to klasyka rocka od Accept i swoją drogą to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na co ciekawego warto się wybrać do teatru. I chyba w tym momencie spektaklem, który najbardziej przypadnie do gustu słuchaczom klasyki rocka, jest Exterminator. Ten spektakl opowiada historię byłych członków death metalowej kapeli, którzy w pewnym momencie musieli porzucić marzenia o karierze na rzecz normalnej pracy, rodziny i innych przyziemnych obowiązków, ale nieoczekiwanie czwórka kumpli dostaje szansę, żeby ponownie stanąć na scenie. Spektakl Exterminator reżyseruje Aldona Figura, a występują w nim m.in. Paweł Domagała, Janusz Chabior i Agata Wątróbska. Exterminator to przedstawienie z muzyką na żywo i z udziałem publiczności i w różnych

wakacjach, czyli 18 września w Poznaniu, 19 września w Pruszkowie i 20 września w Krakowie. A mojej całej rozmowy z Karolem Dziubą posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy numeru, który bezkarnie może polecieć również w sobotnie popołudnie. To klasyka rocka od Faith No More w Rock Radio.

0: Minuszka sama chodzi, to klasyka rocka od Blondie w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę. Tym razem to będzie świetny kryminał Alfa autorstwa Grzegorza Brudnika. To jest jego najnowsza powieść. Przy okazji zamienimy też parę słów z samym autorem. Będzie pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Została ostatnia reklama. Foo Fighters. Cheek Cover Tour 2026. 15 czerwca. PGE Narodowy. Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
0: Po reklamie.
10: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: to jest jeden z bardziej klimatycznych numerów, jeśli chodzi o lata 80. Depeche Mode w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która doskonale sprawdzi się w te coraz cieplejsze i coraz krótsze wiosenne wieczory. Tym razem bierzemy na warsztat najnowszy kryminał autorstwa Grzegorza Brudnika, zatytułowany Alfa. To czwarta książka z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, ale to także pierwszy tom nowego cyklu zatytułowanego Demony Lichego. Akcja Alfy toczy się na przełomie listopada i grudnia 2023 roku, czyli ponad półtora roku po wydarzeniach opisanych w Ceremoniarzu. Od tego czasu komisarz Rafał Lichy zdążył odejść z policji, sprzedać swoją willę i wyprowadzić się ze Śląska na Mazury. Tutaj pływa łódką po okolicznych jeziorach i fotografuje okoliczną przyrodę. Wszystko do czasu, gdy na jeziorze Niegocin dochodzi do tragedii. We wsi Wilkasy w pomost portu wbija się jacht. Na pokładzie zostaje znalezione ciało młodego mężczyzny z kulą w głowie, a przy jego zwłokach zostaje znaleziona pozytywka. No i na pierwszy rzut oka wygląda to na samobójstwo. Tak się składa, że świadkiem tej tragedii mógł być właśnie Lichy, co zamierza wykorzystać badająca tę sprawę prokurator Ewa Chmurny. Szybko okazuje się też, że tydzień wcześniej w Giżycku w podobnych okolicznościach zginął inny młody mężczyzna. Grzegorz Brudnik przemyca w swoich książkach sporo fachowej wiedzy z różnych dziedzin i również dlatego jego styl pisania kojarzy mi się z twórczością Macieja Siembiedy.
1: To nie wiem za bardzo, co by to mogło być, bo opisuję właściwie chyba tylko to, co jest tam dookoła. No, mieszkam tam w tej chwili, przeprowadziłem się, poznaję ludzi, poznaję te takie jakieś najistotniejsze rzeczy związane z regionem i staram się je przekazywać. Ja staram się też nie pisać głupot, dlatego jeżeli o czymś piszę, no to sprawdzam bardzo dokładnie. Oczywiście nie zawsze się da, czasem te głupoty się pojawiają, ale staram się ich unikać. No i to jest tak, że wiesz, tutaj nie ma jakiejś takiej ogromnej wiedzy historycznej właśnie jak u Maćka, nie? Ale myślę, że potrafię jakby już troszeczkę wyczuć to, w jaki sposób pulsuje ten region i przekazywać to w taki sposób. I to dla czytelnika może być rzeczywiście ciekawe, bo ci ludzie są odrobinkę inni niż my, ale jeżeli się o tym już pisze i się to naświetla i zaczyna to być dostrzegalne, tak, dla czytelnika, no to nagle się robi dosyć ciekawie, że dlaczego to tak działa, dlaczego to tak funkcjonuje.
0: Jeżeli chcecie zgarnąć książkę Alfa Grzegorza Brudnika, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jak nazywa się autor bestsellerowych książek, mężczyzna, którego postać pojawia się w poprzedniej książce o Rafale Lichym. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Alfa. A już teraz słuchamy prawdziwej perełki z drugiej połowy lat 70. To Bad Company w Rock Radio.

0: No, to jest numer ze specjalną dedykacją dla tych, którzy mieli bardzo intensywny piątek i do tej pory jeszcze do siebie nie doszli. To klasyka polskiego rocka od Bajmu. A jeżeli jesteście przy sobocie spragnieni konkretnej dawki gitarowych solówek, no to już za chwilę posłuchamy legendarnego hitu Dire Straits, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Już trwa!

0: Je codziennie po 18.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Została ostatnia reklama.
21: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
22: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: Po reklamie.
24: To jest Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.
11: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
12: Po 18:00 pogadamy ze stand-uperem Łukaszem Kowalskim i sprawdzimy, gdzie w najbliższych dniach zobaczymy go w akcji na scenie. A teraz sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
13: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów.
11: Rock Radia.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
14: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca wam dziękuję.
13: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
15: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
13: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
11: Pogoda.
13: Jutro znowu możemy spodziewać się deszczowej aury, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Mamy niż genueński. Na zachodzie i północy nie powinno już padać i jest szansa na nieco więcej przejaśnień. A temperatura podobna do dzisiejszej, od 13 do 20 stopni.
7: Rock Radio 105,4 FM. Na Rock Radio Poleca na Wynos zaprasza...

0: Ten numer będzie chodzić za mną jeszcze przez kolejnych kilka godzin. To klasyka rocka od T-Rex w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, co tam słychać w stand-upie. No i tak na pewno warto wybrać się na jedną z imprez z cyklu Masz Minutę. Ten format to jedno z moich największych stand-upowych odkryć ostatnich miesięcy i to nic innego jak talent show dla komików. Biorą w nim udział zarówno totalni amatorzy, jak i ludzie z pewnym już doświadczeniem. Każdy z uczestników ma tytułową minutę na to, żeby rozbawić publiczność, a ocenia go czworo jurorów i gość specjalny. Czy to, że zupełnie początkujący komicy walczą o nagrody ze stand-upowymi zawodowcami, nie jest przypadkiem niesprawiedliwe? Pytam o to Łukasza Kowalskiego, który jest jednym z jurorów.
1: Z perspektywy nagrody pewnie tak, ale z perspektywy widza i ciekawości programu myślę, że to jest bardzo fajne, bo można sobie zobaczyć właśnie bardziej doświadczonego komika. Najczęściej jeszcze przynajmniej do tej pory tak bardziej to Czarek w sumie Piżewski, jak wyszedł, to w sumie on wyszedł jako Czarek Piżewski i był sobą po prostu, ale w większości ci bardziej doświadczeni komicy to najczęściej w postaci występowali.
0: Ostatnie Masz Minutę w tym sezonie odbędzie się we wtorek w Warszawie, a gościem specjalnym będzie Tomek Kołecki. Natomiast mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Łukaszem Kowalskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz legendarny hit Queen w Rock Radio.

Numer, przy którym ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu, to klasyka rocka od Slade w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca nam wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę. Tym razem to będzie thriller Niespodziewany gość autorstwa Agaty Zamarskiej. Przy okazji pogadamy także z samą autorką, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Reklama. Foo Fighters. Take Cover Tour 2026. 15 czerwca. PGE Narodowy. Z Royal Otis i Otto Bokay Beaver. Foo Fighters. Zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio.
3: Klasyka.
2: Klasyka rocka.

0: No ten gość to wie, jak pisać takie wpadające w ucho melodie. To klasyka rocka od Phila Collinsa, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos. Dbamy o to, żebyście mieli co czytać, nie tylko w weekend. Tym razem bierzemy na warsztat thriller autorstwa Agaty Zamarskiej, zatytułowany Niespodziewany gość. Jego akcja zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia. W luksusowej rezydencji dochodzi do makabrycznej zbrodni. Brutalnie zamordowane zostaje małżeństwo Rokickich. Jedynym świadkiem jest ich nastoletnia córka Viola i to właśnie ona może pomóc policji zidentyfikować sprawcę. Problem w tym, że na skutek szoku dziewczyna nie jest w stanie opowiedzieć, co wydarzyło się tej feralnej nocy. Rok później prowadzący tę sprawę komisarz Walenty Rudzki prosi o pomoc psycholożkę Alicję Neyman. Kobieta stara się wydobyć z nastolatki prawdę o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Wigilię. Dalej nie będę spoilerować, ale zdradzę tylko, że Niespodziewany gość ma kolejno 3 różne zakończenia. I to chwyt znany również z poprzednich książek Agaty Zamarskiej, dodaje sama autorka.
1: Ja myślę, że w ogóle lubię takie zakończenia. W większości moich książek coś podobnego jest i podoba mi się chyba coś, taki moment, w którym czytelnik już myśli, no tak, to było do przewidzenia, a później stwierdza, a jednak nie. Tak naprawdę trudno jest przewidzieć, bo każde z tych rozwiązań było równie prawdopodobne.
0: Ja zastanawiam się, czy to rozwiązanie ostateczne to jest rozwiązanie, które lubią czytelnicy.
1: Nie wiem, tak naprawdę z takich tutaj głosów, które do mnie docierały, to raczej się ludziom, niektórym podobało bardzo, innym właśnie nie lubię takich zakończeń. Wydaje mi się, że ono dla mnie było najlepsze, bo było najbardziej takie mroczne, creepy. Bardzo lubię sama też takie zakończenia, bo wzbudzają we mnie taki dreszczyk właśnie niepokoju, już niby wszystko jest okej, a później stwierdzam, jednak kurczę, to jest jeszcze bardziej takie dziwne, pokręcone niż myślałam. I sama lubię zostawać z taką emocją.
0: Mojej całej rozmowy z Agatą Zamarską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć jej książkę Niespodziewany gość, to napiszcie na konkurs@rockradio.pl, jak nazywa się tajemnicza organizacja, na której trop wpadają bohaterowie poprzedniej książki Agaty Zamarskiej, czyli powieści Nie spotkacie nic złego. konkurs@rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić ta książka. A my już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od Kazika na żywo w Rock Radio.

0: understood.
1: No i takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Animals, ale my oczywiście w Rock Radio nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę posłuchamy no największego hitu zespołu AZLP, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
2: Reklama.
3: Masz

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
0: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
5: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
0: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
16: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
16: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
15: To rzeczywiście jasny wybór.
16: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
17: Została ostatnia reklama.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
19: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
21: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19: Po reklamie.
22: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
10: Na Rock Radio poleca na wynos. Zaprasza Kuba Kaleta.
11: Po 19:00 podpytamy Piotra Cugowskiego o jego nową solową płytę, której premiera zbliża się wielkimi krokami, ale wcześniej słuchamy Petardy od Alice Coopera w Rock Radio.

0: Bardzo klimatyczny kawałek, prawda? To klasyka rocka od The Doors w Rock Radiu, a my w programie Rock Radio poleca na wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale także trzymamy rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń związanych z muzyką rockową. No i tak wielkimi krokami zbliża się premiera drugiej solowej płyty Piotra Cugowskiego. Album będzie nosił tytuł Siódme życie i ukaże się jesienią. Na razie znamy aż 5 promujących go singli. Ostatni z nich, czyli numer tytułowy, ujrzał światło dzienne miesiąc temu, mówi Piotr Cugowski.
1: Za produkcję muzyczną utworu odpowiedzialne są 3 osoby, bo ten utwór zmieniał się, że tak powiem, z biegiem czasu. Pierwszą wersję, jakby część z tych rzeczy jest pod ręki Wojtka Olszaka. Później trafiło to w ręce Łukasza Damrycha, a finalnie spiął to wszystko do kupy Marcin Trojanowicz. Więc ten utwór miał swoją niełatwą drogę i każdy od siebie coś dawał. A tak się stało dlatego, bo też pomysł na płytę zmieniał się przez to, że czekam na nią długo i to nie do końca jest też spowodowane jakby moją winą. Po prostu czekałem na dogodny moment po pandemii, która zmieniła kompletnie realia wydawnicze, fonograficzne. Szukałem wytwórni, która oprócz streamingu, który jest wszechobecny, też pozwoli na wydrukowanie płyty CD analogowej. Na tym mi najbardziej zależało, no bo to jest taki już dzisiaj, no może starsi mają odtwarzacze, prawda? Ja mam w dalszym ciągu i słucham, natomiast publiczność wychodząc z koncertu chce mieć suwenir po prostu, jakąś pamiątkę z koncertu i to dlatego.
0: Czyli ta płyta wydana na fizycznym nośniku będzie nie tyle do słuchania, tylko bardziej do postawienia na półce?
1: Nie, no będzie do słuchania, pewnie, że tak. Natomiast no dzisiaj wiadomo, że wszystko głównie trafia do streamingu, więc... Ale życzyłbym sobie, żeby była do słuchania. Płyty w tej chwili w największej ilości sprzedają się po prostu po koncertach. Tak jak było kiedyś.
0: To mojej całej rozmowy z Piotrem Cugowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz numer, od którego zaczęła się moja znajomość z tą kapelą, to klasyka rocka od Placebo w Rock Radio.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jakie dwa...
1: Znam na pamięć, a za każdym razem słucham z ogromną przyjemnością. To klasyka rocka od Róż Europy i Edyty Bartosiewicz w Rock Radio. A już za chwilę do zgarnięcia będzie kolejna książka w programie Rock Radio Poleca na Wynos. To będzie Strategia Wyjścia, czyli najnowszy tom cyklu o Jacku Reacherze, autorstwa Lee Childa. Naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
2: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

No i to jest bez dwóch zdań jeden z najważniejszych numerów, jeśli chodzi o lata 90. Klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos dbamy o to, żeby na waszych półkach z książkami nie było zbyt wiele wolnego miejsca. I dlatego teraz możecie zgarnąć thriller Strategia wyjścia autorstwa Lee Childa. To 30. tom bestsellerowego cyklu z Jackiem Reacherem. W tej części emerytowany żołnierz wybiera się na kawę. Niedługo potem znajduje w kieszeni płaszcza karteczkę z prośbą o pomoc. Dochodzi do wniosku, że jej autorem musi być młody mężczyzna, który wpadł na niego w kawiarni. Co było dalej, to trzeba sobie oczywiście doczytać na własną rękę. Jest taka możliwość, bo możecie teraz książkę Strategia wyjścia zgarnąć. Napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jak nazywa się miasteczko w amerykańskim stanie Georgia, do którego trafia Jack Reacher na początku pierwszej powieści serii i gdzie zostaje aresztowany. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Strategia wyjścia. A my już teraz słuchamy absolutnej klasyki rocka od The Rolling Stones w Rock Radio.

0: Jedna z moich ulubionych polskich rockowych ballad. To klasyka rocka od Tiltu, a my powoli zbliżamy się do 20. Po 20 zapraszam Was na podsumowanie tygodnia w cyklu W mgnieniu rocka w imieniu swoim, Ryśka Brzezińskiego, Oli Konopki i Mariusza Stelmaszczyka. Natomiast po 22 zapraszam Was na spotkania z niezłymi gośćmi Rock Radia. Ja będę rozmawiać z Katarzyną Gołdą, czyli z byłą oficer ABW i SKW, która w marcu wydała swoją debiutancką powieść, bardzo dobrą książkę Złoty Spadochron. Słyszymy się wieczorem, również po 20 i po 22, no ale słyszymy się także jutro od godziny 15 w niedzielnym wydaniu programu Rock Radio poleca na wynos. No to co? Kolejna porcja klasyki rocka przed nami w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Delta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl?
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Foo Fighters, Sick Cover Tour 2026. 15 czerwca, PGE Narodowy. Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters, zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Po reklamie.
11: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: brzmieniu rocka w Rock Radiu.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1984. To właśnie w tym roku Michael Jackson ulega wypadkowi podczas kręcenia spotu reklamowego dla Pepsi. Jego włosy stają w płomieniach, a on sam doznaje poparzeń drugiego stopnia. Amerykański astronauta Bruce McCandless odbywa pierwszy spacer kosmiczny bez stałego połączenia ze statkiem, a na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sarajewie brytyjscy łyżwiarze Jane Torvill i Christopher Dean dostają maksymalne oceny za poruszający taniec do utworu Bolero Ravela, czyli gdyby to była gra na automaty, to mieliby high score.
2: A to nie wszystko, dlatego że 42 lata temu, czyli 11 maja 84 roku, wychodzi singiel zespołu Ultravox zatytułowany Dancing with

0: Co to jest za zespół, ten Ultravox?
1: To jest brytyjski zespół grający muzykę synth-popową. A ten kawałek znajdziemy na 7. płycie zespołu pod tytułem Lament.
0: I to jest największy przebój Ultravox i jednocześnie jeden z największych przebojów lat 80.
1: Kuba, o czym opowiada tekst tego utworu?
0: Tekst jest inspirowany postapokaliptyczną opowieścią Ostatni brzeg autorstwa brytyjsko-australijskiego pisarza Nevilla Shuta. Ta książka ukazała się w 1957 roku. No i ta powieść przedstawia ostatnie miesiące życia ludzi osiadłych w Australii po wojnie nuklearnej, która objęła swoim zasięgiem całą północną półkulę. W momencie rozpoczęcia powieści Australia jest jednym z nielicznych miejsc wolnych od pyłu promieniotwórczego. No to jest gorsze niż maszty 5G chyba. Czy na równi, dobra, na równi, okej, okay, no. Najgorsze są szczepionki.
1: No ale powiedziałeś, o czym jest tekst?
0: Nie.

0: To powiedz, o czym jest tekst.
1: A tekst piosenki nie jest przełożeniem jeden do jednego treści książki, dlatego że tekst piosenki Dancing with Tears in My Eyes opowiada o tym, że w obliczu nadciągającej apokalipsy podmiot liryczny chce spędzić ostatnie chwile w ramionach ukochanej. No, co tam będą robić, to już muszą państwo się po prostu domyślić. Nie będą bynajmniej grać w warcaby. I w takim samym klimacie, nawet nie post-apo, tylko takim pre-apo, jest teledysk do tej piosenki, dlatego że mamy tam takie sceny z katastrofy w elektrowni atomowej. Oczywiście miasto jest w panice, ludzie tam uciekają, wykupują papier toaletowy, ryż i kaszę w Tesco.
0: No, a w tym czasie główny bohater sobie jedzie samochodem, fajnie.
1: Ma to, tak, w pompie ma to. No i miło spędza czas z partnerką, tak? Jest już plansza do tych warcap rozstawiona i elo, tak? No jeszcze jest bardzo ważna informacja dla państwa.
0: Tak, Kuba przed chwilą zapodał mi tutaj bardzo interesujący remix.
1: W 2004 roku niemiecki duet Eurodance Nova Space nagrał cover tej piosenki na tłustym bicie w samraż do samochodu. W ogóle bardzo mi się podobają te nazwy. Nova Space, Kosmonowa, był jeszcze taki duet producencki, też oni grali taką muzykę taneczną. I jest jeszcze parę innych. Ale zapomniałem w tym momencie. Jest jeszcze Stargate na przykład, taki DJ. To ja mogę opowiadać o tym godzinami, proszę państwa. To musi mi Ola wyłączyć mikrofon, bo ja się nie zamknę.
0: No to wyłączam. Cyk.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Wspomnieniu Rocka w Rock Radio.
1: Tym razem zaglądamy do roku 1967. To właśnie wtedy w Świdnicy runęła wieża ratusza, w FSO powstał pierwszy duży Fiat, czyli model 125P, Dania jako pierwsza wprowadziła podatek VAT, a na dawnej platformie przeciwlotniczej Fort Rough na Morzu Północnym, niedaleko wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii, powstała mikronacja Sealand. I dokładnie 12 maja 1967 roku, czyli równo 59 lat temu, The Jimi Hendrix Experience wydali debiutancką płytę Are You Experienced? Na początku warto zaznaczyć, że Are You Experienced wyszło w dwóch, nazwijmy to, transzach. Najpierw rzeczywiście 12 maja w Wielkiej Brytanii i dopiero 23 sierpnia w Stanach Zjednoczonych. Spowodowane było to tym, że singiel z Hey Joe, co dziś może bardzo dziwić, niezbyt dobrze radził sobie na liście hitów Billboardu, przez co trudno było o wydawcę. Z kolei w Wielkiej Brytanii każdy singiel towarzyszący Are You Experienced osiągał sporą popularność.

Wszystko zmieniło się dzięki ingerencji samego Paula McCartneya, który wymusił na organizatorach festiwalu w Monterey, by Jimi Hendrix i jego załoga wystąpili w środku czerwca. Jak powszechnie wiadomo, występ The Jimi Hendrix Experience przeszedł do legendy i tym samym zwrócił uwagę przedstawicieli Reprise Records.

0: poważne, oba wydania różnią się od siebie. Brytyjska wersja Are You Experienced zawiera 10 kawałków i zaczyna się od Foxy Lady. Na amerykańskiej wersji mamy za to 11 numerów, a płyta zaczyna się od Purple Haze, którego na wersji z rynku brytyjskiego zabrakło, tak jak i wspomnianego wcześniej Hey Joe. A sama płyta? No cóż, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że współcześnie uważa się ją za jedną z najważniejszych w historii rocka. Potwierdzają to zresztą liczne podsumowania i rankingi, łącznie z tym robionym przez magazyn Rolling Stone.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.

0: brzmieniu rocka w Rock Radiu.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1985. To właśnie w tym roku Rosjanin Garry Kasparow po raz pierwszy zostaje szachowym mistrzem świata. Firma Microsoft prezentuje system operacyjny Windows 1.0, a nastoletni Adam i Krzysztof Zielińscy uciekają z Polski do Szwecji, ukryci pod podwoziem ciężarówki. I na podstawie ich historii powstanie później film 300 mil do nieba.
2: Za to dokładnie 41 lat temu, czyli 13 maja 85 roku, wychodzi singiel zatytułowany Glory Days. Jest to singiel Bruce'a Springsteena. Numer pochodzi z 7 płyty tego oto pana, zatytułowanej Born in the USA.
1: Najciekawszym w tym wszystkim jest chyba tekst tego numeru.
2: To prawda. Przeanalizowaliśmy go z Kubą. I może zaczniesz?
1: A może zacznę. Ten tekst to jest tak naprawdę taka słodko-gorzka opowieść o mężczyźnie, który wspomina tytułowe chwalebne dni, czyli po prostu czasy liceum. I zwrotka po zwrotce.
2: To w pierwszej zwrotce on się spotyka z kumplem z liceum w barze, gdzie no, mówi o tym, że był świetnie zapowiadającym się bejsbolistą.
1: Ten kumpel,
2: tak.
1: A druga zwrotka jest o najładniejszej dziewczynie w szkole, która teraz jest po rozwodzie i ma dwójkę dzieci. No i była też trzecia zwrotka, która została usunięta. W tej trzeciej zwrotce wypowiada się ojciec narratora, który przepracował 20 lat w fabryce samochodów, a teraz wiecznie przesiaduje w organizacji dla weteranów i narzeka, że on nigdy nie miał tych chwalebnych dni, nigdy nie miał fajnej młodości. Natomiast Bruce Springsteen uznał, że ta zwrotka, ten punkt widzenia ojca, ten take ojca, nie pasuje do koncepcji i wyciął ją z wersji albumowej.
2: To ciekawostka, o której poinformował Bruce Springsteen na swoich socialach, jest taka, że kumpel z pierwszej zwrotki istniał naprawdę i nazywał się Joe DePew i faktycznie grał z nim w tej drużynie baseballowej. No i niestety w zeszłym roku zmarł.
1: I Bruce Springsteen ogłosił to w swoich mediach społecznościowych i pożegnał tego kolegę z dzieciństwa poświęconym mu cytatem właśnie z numeru Glory Days.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: brzmieniu rocka w Rock Radio.
1: W Rock Radio zaglądamy do roku 1952. Rozpoczęto wówczas budowę Pałacu Kultury i Nauki. Elżbieta II wstąpiła na tron po śmierci króla Jerzego VI. Odbyła się też 24. ceremonia wręczenia Oscarów. W 1952 roku urodzili się aktory Patrick Swayze, czy też Liam Neeson oraz Sharon Osbourne, a także Paul Stanley z zespołu Kiss. A dokładnie 14 maja 1952 roku urodził się David Byrne, współzałożyciel, gitarzysta i wokalista zespołu Talking Heads. Przyszedł na świat w Szkocji, ale jako dziecko wyemigrował z rodziną do Kanady, a później do Stanów Zjednoczonych. Uchodził za outsidera. Bardziej interesowały go sztuka, architektura i muzyczne eksperymenty niż typowe życie nastolatka. W połowie lat 70. poznał Tinę Weymouth, a także Chrisa Franza, z którymi założył zespół Talking Heads. Chwilę później dołączył też Jerry Harrison. Grupa szybko stała się jedną z najważniejszych formacji nowej fali i art rocka. Byrne wyróżniał się nerwowym stylem śpiewania, specyficzną sceniczną charyzmą i tekstami pełnymi codziennych obserwacji, niepokoju i absurdalnego humoru, co możemy znaleźć na przykład na płycie Little Creatures. Po rozpadzie Talking Heads Byrne postawił na karierę solową. Nagrywał muzykę latynoską, ambient, elektronikę, soundtracki i projekty inspirowane kulturą z całego świata. Davida Byrne'a w tym roku każdy z Was będzie mógł zobaczyć na festiwalu Open Air w Gdyni.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Foo Fighters. Cyk Cover Tour 2026. 15 czerwca. TGE Narodowy. Royal Otis i Otto Bokey Beaver. Foo Fighters zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Została ostatnia reklama.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Po reklamie.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: imieniu Roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1995. To właśnie w tym roku Javier Solana zostaje sekretarzem generalnym NATO. Do kin wchodzą filmy Tato, Szybcy i Martwi, Ja Cię Kocham, a Ty Śpisz, Karmazynowy Przypływ, Braveheart, Waleczne Serce, Desperado, 7, Underground, GoldenEye, Toy Story, Gorączka oraz Jumanji, a miasto Betlejem zostaje przekazane Palestyńczykom.
2: Za to dokładnie 31 lat temu, czyli 15 maja 1995 roku, wychodzi płyta zespołu Supergrass pod tytułem I Shoot Coco. Jest to debiutancka płyta zespołu, utrzymana w stylu punkowym czy też britpopowym.
1: To jest ciekawe połączenie.
2: To prawda. No i... A największy hit to jest All Right. Dobra, ale o co w ogóle chodzi z tytułem?
1: Proszę Państwa, proszę teraz się skupić, bo to będzie bardzo trudne. Więc tak, tytuł I Shoot Coco, on w takim normalnym języku oznacza I Should Think So. Natomiast on został przekręcony z użyciem czegoś, co nazywa się Cockney Rhyming Slang. I teraz tak, czym jest Cockney Rhyming Slang?
2: Jest to, to jest jakaś gwara.
1: Tak, jest to gwara wymyślona w XIX wieku przez przestępców z londyńskiego East Endu.
2: Okay.
1: I ten slang polega na tym, że oni zastępowali słowo zwrotem złożonym z dwóch albo z trzech słów, tak żeby się rymowało to zastąpione słowo z tym zastępowanym. Następnie usuwali to rymujące się słowo i zostawiali tylko tę nierymującą się część. I teraz tak, mamy przykład, jak to mogłoby działać, gdyby Cockney Rhyming Slang był również po polsku. Więc tak, mamy hasło Łączy nas klasyka rocka. Z czym się rymuje klasyka rocka? Na przykład wawelskiego smoka, prawda?
2: Tak.
1: Więc teraz tak, usuwamy tego smoka, bo on się rymuje z rocka, zostawiamy wawelskiego tylko, czyli łączy nas klasyka wawelskiego. I to byłoby Warsaw Rhyming Slang. Wiem, że to brzmi kretyńsko, natomiast...
2: Rock Radio Rhyming Slang.
1: Otóż to. Natomiast to nie my wymyśliliśmy, tylko to wymyślili ci Brytole i to jeszcze z przestępczego świadka.
2: No właśnie.
1: No. Dobra, to teraz może o czymś takim przyjemniejszym. O okładce. Bo podobno okładka jest bardzo przyjemna.
2: Tak, to prawda. No. Okładka jest bardzo przyjemna. Na okładce widać trzy zbliżone twarze muzyków.
1: Ta okładka jest obrazem, który został właśnie namalowany na podstawie fotografii wykonanych w dużym zbliżeniu. I bardzo ciekawą sprawą jest to, że ta okładka ma na górze taki biały pasek.
2: No, ma.
1: I to nie jest przypadkowe, dlatego że obecność tego paska została zainspirowana okładką płyty szkockiego wokalisty Donovana i ten biały pasek nawiązuje do oznaczeń płyt wydawanych w latach 50. i 60. Wtedy w ten sposób oznaczało się, czy dana płyta jest w mono, czy w stereo. A teraz wszystkie są w Dolby Surround Atmos, tak? No więc po prostu nie ma takich oznaczeń.
2: Ja dziś będę słuchała tej płyty. Mi się tak to bardzo podoba, że tu jest wiele smaczków.
1: No to jest taka płyta, po prostu wiesz, to nie jest takie hop-siup, tak?
2: Nie.
1: To nie jest tak, że se nagrywasz i już, tak?
2: No trzeba było troszeczkę pomyśleć,
1: no tak,
2: zanim
1: no
2: się taką płytę wydało.
1: I dlatego ta płyta jest omawiana na naszej antenie, tak? Bo my tylko najważniejsze wydawnictwa omawiamy.
2: Otóż
1: no nie?
2: To.
1: Dlatego już niedługo będziemy omawiali składankę Dziewczyna 4. Venga Boys, ATB na przykład, E-Type, to są takie naprawdę formacje ważne.
2: No, myślisz o sobie teraz.
1: No tak, no ale no to trzeba się trochę popromować, tak? Proszę Państwa. Czy już jest period, tak?
2: Period.
1: Dobra.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Katarzyna Gołda, która to w marcu wydała swoją debiutancką książkę zatytułowaną Złoty Spadochron. Możecie naszej rozmowy, typowo poświęconej właśnie Złotemu Spadochronowi, posłuchać na rockradio.pl i na Spotify. Jest czego słuchać, dlatego że prawie 2 godziny to są tak zwanego kontentu i tam jest samo gęste, tam nie ma żadnych po prostu wypełniaczy, o co zadbałem osobiście, zresztą przy wydatnej pomocy Kasi, tak, no bo jakby Kasia lała wodę, no to bym nie powiedział, że to jest aż taka po prostu tutaj treściwa rozmowa. Dobra, Kasia, od premiery Złotego Spadochronu minął już dłuższy czas. Z jakim odbiorem Złotego Spadochronu się spotykasz?
2: Jak na razie, tylko i wyłącznie to jest pozytywny odbiór. To znaczy, jeśli są jakieś głosy takie krytyczne, to one do mnie nie docierają. Natomiast moje środowisko, a także najbliżsi, no, mówią, że napisałam naprawdę fajną książkę, nieodkładalną. To nie są moje słowa, ja cytuję, tu podkreślam. I kilka osób jest też nawet wdzięczna, że poruszyłam pewne kwestie w Złotym Spadochronie. I co mnie też zaskakuje, nie sądziłam, że aż tak mocno brzmi wątek Brygidy Drobiny, osoby, która jest chorobliwie otyła. Oczywiście ja ją pisałam z pewną wrażliwością, znaczy tę postać, ale nie sądziłam, że tak wielu czytelników będzie zwracało uwagę właśnie na jej wątek i będzie zastanawiało się, co spowodowało, że Brygida wiedzie takie życie, jakie wiedzie.
1: No postać i w ogóle wątek Brygidy Drobiny omawialiśmy przy okazji naszego pierwszego spotkania i ja się zgodzę, że to nie jest wątek kluczowy dla fabuły, to znaczy to nie tak, że on jest nieistotny, natomiast nie jest to najważniejszy wątek, ale jednocześnie ja się zgadzam, że to jest jeden z wątków, które na mnie też zrobiły największe wrażenie. Ja kiedy właśnie czytałem, czy też słuchałem tych fragmentów poświęconych losom Brygidy, to mocno to się wryło w pamięć i wydaje mi się, że no na pewno jeszcze, no niestety, ale ja zapominam dość łatwo, jak my wszyscy chyba książki, które czytamy, natomiast o Brygidzie na pewno będę jeszcze długo pamiętać.
2: I jeszcze o niej usłyszysz.
1: O, super! Dlatego, że o tym też będziemy mówili, ale szykuje się kontynuacja Złotego Spadochronu. Tak. O tym już niebawem. A powiedz mi, co najbardziej ciebie zaskoczyło po premierze i w związku z premierą Złotego Spadochronu?
2: Wiesz co? Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak uruchomiła się w ludziach kreatywność. To znaczy, ja zawsze, jeśli ktoś prosi mnie, żebym siebie scharakteryzowała, to mówię, że jestem osobą empatyczną i kreatywną. Naprawdę uważam, że moja kreatywność jest mocno ponadprzeciętna, ale jestem nogą w jednej dziedzinie. To znaczy w wymyślaniu prezentów. Nie umiem w prezenty, najlepszy prezent, jaki ja mogę komuś ofiarować, to są pieniądze. Naprawdę bardzo trudno mi jakiś spersonalizowany prezent obmyślić, dlatego zwykle zdaje się na inne osoby. I dla mnie najprzyjemniejszymi prezentami i w ogóle największe wrażenie robią na mnie takie prezenty mocno spersonalizowane, no bo ja sama, no wiesz, nie potrafię. I w przypadku Złotego Spadochronu pojawiły się takie dwa elementy. Pierwszym z nich jest encyklopedia PWN-u. Ja podczas jednego spotkania powiedziałam, że nie mam takiej encyklopedii. Oczywiście to nie jest taka encyklopedia. Ja tobie, Kuba, może pokażę, żebyś sobie mógł zobaczyć.
1: My mówimy o tej takiej klasycznej PWN-owskiej czterotomowej. Tak, encyklopedii. To u moich dziadków właśnie była. Ona była oprawiona nie w skórę, tylko w taką płócienną, taką szarą, trochę jak worek od kartofli to
2: Dokładnie.
1: Wyglądało.
2: I ja taką samą encyklopedię oglądam, jak przyjeżdżam do mojej teściowej, bo ona po prostu stoi u niej na regale. Ale tutaj podczas jednego spotkania prowadząca, Izabela Szymczak, Iza, pozdrawiam ciebie, sprezentowała mi to wydanie takie jednotomowe encyklopedii, gdzie jeśli otworzysz na znacznikach, państwo tego nie widzą, ale tutaj są pozaznaczane konkretne litery alfabetu.
1: No właśnie, dlatego że ja mam tutaj przed oczami teraz tom encyklopedii popularnej PWN, taki oprawiony w taką brązową skórę ze złotymi literami. I rzeczywiście tutaj to jest taka encyklopedia, którą być może słuchacze mają w domach, być może u rodziców czy u dziadków gdzieś tam na biblioteczkach można ją jeszcze spotkać. Natomiast to jest wydanie tak zwane podrasowane. Dlatego, że mamy tutaj fiszki, które wystają właśnie z niektórych stron. Ja nie mam pojęcia, co się kryje w tych stronach, więc tak, mamy tutaj fiszkę pod literką A. Jest fiszka z osobną notką poświęconą ABW.
2: Tak.
1: Czy mam ją przeczytać?
2: Możesz, ale możesz też przejść do jakiejś innej litery i wybrać, które najbardziej ciebie zainteresuje. Ja nie wiedziałam, co będzie zawierać wnętrze tej encyklopedii, ale jestem zadowolona, że wreszcie w encyklopedii pojawił się spersonalizowany wpis na temat istnienia Katarzyny Gołdy.
1: To za chwilę do niego przejdziemy. Dobrze, pod literką A mamy ABW, pod literką B jest Bogna. Bogna to jest jedna z bohaterek Złotego Spadochronu. Tutaj nie będziemy spoilerować.
2: Oczywiście.
1: Dobrze, mamy również cukier. Cukier. A o co chodzi z cukrem?
2: Wiesz co, ja prowadzę...
1: A, faktycznie, masz rację. Przepraszam, prowadzisz przecież profil na Instagramie
2: na bez Facebooku cukru. Bardziej, bo na Facebooku. Jakby jest bardziej popularny na Facebooku.
1: W mediach społecznościowych,
2: pewnie,
1: bez cukru, gdzie promujesz wypieki bez cukru.
2: Tak, i publikuję tam przepisy, których jestem autorką. Mam już w swoim repertuarze ponad 200 przepisów na zdrowsze ciasta i słodycze.
1: No właśnie, zastanawiałem się, czy w Złotym Spadochronie, który czytałem niedawno stosunkowo, jest może jakaś postać o takim pseudonimie. Na szczęście. To dobra, lecimy dalej. Literka E w takim razie.
2: Stanik cukier pojawił się u Zyty Rudzkiej w jednej powieści, więc, ale to nie jest ten cukier.
1: Mamy również Ewę. Tutaj te fiszki są opatrzone ilustracjami, jest też krótka notka, w ogóle bardzo ładnie to wygląda. Dobrze, Ewa to jest również jedna z postaci, które pojawiają się na kartach Złotego Spadochronu, a pod literką G mamy twoją własną notkę, Gołda.
2: Tak.
1: No dobra, myślę, że to możemy przeczytać.
2: Pewnie,
1: dobra,
2: poproszę.
1: Dobra, uwaga. I widzę, że jest też fotorealistyczny wizerunek.
2: Nie no, Iza zadbała naprawdę o podobieństwo 1:1.
1: Dobrze, uwaga. Etymologia uproszczona. Potoczne, slangowe określenie wódki, wywodzące się z dawnej gwary, na przykład bałuckiej, tak potwierdzam. Jako rodowity łodzianin mogę potwierdzić, że w Łodzi na wódkę mawia się Gołda. Lub będące eufemizmem dla grańskiej wódki Goldwasser. Słowo to funkcjonuje także jako nazwisko oraz nazwa marki odzieżowej, potwierdzam. Główne znaczenia słowa Gołda i hasła pokrewne. Alkohol, slang, popularne określenie na wódkę, często używane w kontekście kupna alkoholu. Marka, firma Gołda, to znany polski producent kożuchów damskich i płaszczy wełnianych, firma rodzinna działająca od 1956 roku. Geografia inne, gwara bałucka, łódzka, określała tak wódkę pijaną z małego kieliszka, w języku niderlandzkim Gołda to miasto słynące z sera. Osoby: Gołda Tencer, polska aktorka, reżyserka, działaczka kultury żydowskiej, Janusz Gołda, polski poeta i prozaik, Andrzej Gołda, polski scenarzysta i Katarzyna Gołda. Była oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, autorka opowiadań, recenzentka teatralna i inicjatorka projektów literackich. W latach 2014-2025 działała pod pseudonimem Katia Tomczyk, zdobywając uznanie w ogólnopolskich konkursach literackich i publikując w prestiżowych magazynach oraz antologiach. Lubi brudzić ręce ziemią i mąką, w jej sercu szczególne miejsce zajmuje teatr. Piękny opis, w ogóle piękny prezent to jest.
2: Tak, to jest bardzo wzruszający prezent i też jego przygotowanie wymagało wiele pracy, bo każda z tych kategorii jest szczegółowo opisana i ja się naprawdę wzruszyłam, jak zobaczyłam taki podarunek i to mnie najbardziej rzeczywiście zaskoczyło.
1: Mamy jeszcze jedną literkę tutaj do odkrycia. Chyba nie, jest więcej.
2: Jest kilka,
1: matko,
2: nie wiem, czy nam starczy czasu.
1: To skrótowo, pod literką O mieści się hasło O'Hara, to jest jeden z bohaterów Złotego Spadochronu. No tutaj też nie będziemy wchodzić w szczegóły, kto czytał, ten wie, a kto nie czytał, no to...
2: To zachęcamy.
1: Tak, ale to też mu nic nie powie. Dobra, mamy Spadochron, no to jest oczywiście nawiązanie do tytułu. No to nie trzeba tęgiej głowy, żeby skojarzyć. I mamy również pod literką Z aferę żelazo. O aferze żelazo my rozmawialiśmy przy okazji naszego pierwszego spotkania w studiu. I afera żelazo to jest również rzeczywista afera, do której nawiązują pośrednio wydarzenia opisane przez ciebie w Złotym Spadochronie.
2: Tak, zgadza się.
1: I tym samym omówiliśmy, w dużym skrócie oczywiście,
2: taką wielką księgę.
1: Tak, spersonalizowaną encyklopedię popularną PWN, która to została ci sprezentowana przy okazji właśnie premiery Złotego Spadochronu. Super sprawa, naprawdę.
2: Tak.
1: Ale to nie wszystko,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, to nie wszystko, ponieważ podczas wczorajszego spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia Dziki Zryw, którzy byli współorganizatorem i tutaj w postaci Leny Piziorskiej, bo ona jest odpowiedzialna za to. Szanowni Państwo, no chciałam oznajmić, że ruszyła linia produkcyjna nowego leku nasennego o nazwie Noxirel. Kto czytał Złoty Spadochron, to na pewno z tą nazwą się już zetknął. I ja wczoraj otrzymałam w prezencie, Kuba, tutaj przekażę na Twoje ręce, pierwsze opakowanie leku nasennego. Tam warto zwrócić uwagę na opis. Też bardzo mnie to ujęło, jak wiele wysiłku i zaangażowania Lena poświęciła, żeby przygotować ten prezent dla mnie. I ta encyklopedia i lek to są wspaniałe pamiątki tych spotkań.
1: Tutaj na dowód w takim razie.
2: O, mamy, słychać.
1: Tak, mamy tutaj słoiczek z tajemniczą zawartością. Noxirel, lek nasenny, wskazania. Czytam z etykietki. Wskazania. Nagła potrzeba wyłączenia systemu operacyjnego figuranta. Dawkowanie. 3 krople na łyżeczkę wody zapewniają głęboki sen. Cała ampułka uśpi nawet byka. I sposób podania najskuteczniejszy po podaniu do dzbanka wody z cytryną i miętą. I no, wygląda to zawodowo.
2: Tak, tak zawodowo.
1: Widzę, że jest jeszcze nienaruszone.
2: Nienaruszone,
1: tak. Właśnie.
2: Nienaruszone i ja nie chcę ryzykować, ponieważ ten lek ma bardzo silne i niebezpieczne właściwości, jeśli go się zażyje w nieodpowiedniej dawce, więc będzie stał w sejfie na szyfr i będę ten szyfr znać tylko ja.
1: Masz już za sobą trochę spotkań z czytelnikami, ale również trochę udzielonych wywiadów, o czym informujesz na bieżąco w swoich mediach społecznościowych. Powiedz mi, jakie jest najdziwniejsze pytanie, jakie ci zadano podczas czy to spotkania autorskiego, czy to wywiadu?
2: Wiesz co, w tym momencie nie przychodzi mi do głowy żadne dziwne. Są niektóre pytania, które się powielają, na przykład to, ile w Bognie jest mnie? Mhm.
1: No dobra, biorąc pod uwagę te perypetie życiowe Bogny, to może być pytanie dwuznacznie rozumiane.
2: Dobra, ale czy ja mam odpowiedzieć?
1: Nie, to jest moja taka głośna myśl tak naprawdę. Nie, w ogóle nie...
2: Nie jesteś zainteresowany.
1: Nie zastanawiałem się nad tym, ile jest ciebie w Bognie.
2: To ja od razu odpowiem nic.
1: Tym bardziej, że no jej właśnie losy, jej sytuacja życiowa jest mocno taka... powiedzmy, charakterystyczna. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że no, ludzkie losy plotą się różnie. Czasem są to historie bardziej nieprawdopodobne niż można byłoby znaleźć w książce albo w filmie. Natomiast no, ja miałem z tyłu głowy to, że i też my o tym rozmawialiśmy, że ty celowo umieściłaś Bognę w takiej, a nie innej sytuacji życiowej, żeby no, nadać pewnej dynamiki tej opowieści i też, i też nadać żeby jej nadać pewnych motywacji do działania. O, może tak, więc nie rozpatrywałem postaci Bogny pod kątem jakichś wątków autobiograficznych.
2: Jestem ci za to bardzo wdzięczna.
1: Przed naszym spotkaniem dzisiejszym ja dokonałem takiej analizy, można powiedzieć, rzeczy, o które mógłbym cię jeszcze zapytać, no i stąd te pytania, które ci zadaję i na które ty odpowiadasz.
2: Dobrze, że jeszcze jakieś pytania są, wiesz, że nie wyczerpaliśmy tematów.
1: Wiesz co, powiem ci, że...
2: Czy było trudno?
1: Biorąc pod uwagę, że ja czytałem tylko Złoty Spadochron, nie znam twoich opowiadań jeszcze i biorąc pod uwagę, że my tę rozmowę naszą poprzednią poświęciliśmy tylko i wyłącznie Złotemu Spadochronowi, ja celowo nie pytałem cię o takie tematy niezwiązane konkretnie z tą książką, bo byśmy prawdopodobnie spędzili w studiu nie 2 godziny, ale 4. To z jednej strony tych wątków pobocznych trochę jest, z drugiej strony ja też mam pytania takie na pewnym stopniu ogólności i też nawiązujące do Złotego Spadochronu, to znaczy nawet nie do samej fabuły, tylko do tego, co się dzieje teraz. To znaczy, że już książka się ukazała, ty jesteś w trakcie jej promowania na różne sposoby i w zasadzie to głównie tego dotyczą moje pytania. O, może tak.
2: Dobrze.
1: No więc, ja zwróciłem uwagę na takie zjawisko i mnie też fakt istnienia tego zjawiska potwierdzają twoi koledzy i koleżanki po piórze. Ty zadebiutowałaś niedawno, więc być może dopiero teraz to do twojej świadomości trafia, a być może już wiedziałaś o tym od dawna. Długi wstęp. O co chodzi? Chodzi mi o to, że autorzy często mówią wprost, mnie i nie tylko, że pewnym wyzwaniem jest dla autora prowadzenie mediów społecznościowych. To znaczy, zmierzam do tego, że w pewnym momencie pojawia się takie pytanie, co w zasadzie na tym Facebooku i na tym Instagramie powinienem publikować, bo Kiedy książka wychodzi, no to wiadomo, informuje autor, że hej, właśnie ukazała się moja książka, prawda? Kiedy spływają pierwsze recenzje, no to można podlinkować link do recenzji. Oczywiście, o ile jest to recenzja pochlebna.
2: Nie, ja się nie zgodzę, bo jeśli jest recenzja krytyczna, nie jest to recenzja, która ma za cel, nie wiem, obrazić autora, tylko wskazane są tam konkretne błędy, no ja nie powiem, że czekam na taką recenzję, bo wiadomo, że chciałabym, żeby były tylko pozytywne, ale jeśli dostanę recenzję, która będzie merytoryczna i będzie naprawdę wskazywać moje błędy, ja chętnie się z nią podzielę, bo to też dla mnie jest nauka. Więc lubimy, jak nas chwalą, ale ja wyciągam też wnioski, jeśli te uwagi są merytoryczne.
1: No więc, można wrzucić właśnie informację o tym, że książka wyszła. Można wrzucić link do recenzji. Jak autor jest autor albo autorka jest na spotkaniu autorskim, no to wrzuca albo zapowiedź tego spotkania, albo informację, że a tak było, było dużo osób, było super. Kiedy autor jedzie na targi książki, na jakąś imprezę książkową, no to też tam się fotografuje, prawda? Natomiast tych takich pretekstów do tego, żeby coś w tym stylu wrzucić do mediów społecznościowych jest w ciągu roku stosunkowo niewiele. Jest mnóstwo tak zwanych wolnych slotów, które trzeba czymś zapełnić. A dlaczego trzeba czymś zapełnić? Żeby algorytmy mediów społecznościowych o twoim profilu jako autorki nie zapomniały. I to mi mówią, no, w zasadzie bez ogródek często właśnie autorzy, no że kurczę, coś na tego Facebooka trzeba wrzucić, a nie zawsze jest co. I z tego, co zauważyłem, to właśnie autorzy idą w różnych kierunkach, bo na przykład jedni autorzy publikują, no powiedzmy, recenzje albo jakieś takie bardziej rekomendacje książek swoich kolegów, koleżanek po fachu. Inni na przykład autorzy pokazują swoją rzeczywistość taką, no, niepisarską, to znaczy swoją codzienność, czy nie wiem, a dzisiaj byłem tu, uprawiam taki sport, dzisiaj na obiad jest to na przykład i tak dalej, ale również są tacy autorzy i takie autorki, które odnoszą się do jakichś, powiedzmy, wydarzeń z ich życia albo w ogóle z życia i zachęcają czytelników, czy tam osoby, które polubiły ich profil do dyskusji. Zastanawiam się, czy... No bo na razie jesteśmy jeszcze stosunkowo niedługo po premierze twojej książki. Strasznie długie pytanie.
2: Ale nie, ja uśmiecham się, bo wydaje mi się, że moja odpowiedź ciebie zaskoczy, ale czekam jakby na znak zapytania.
1: Dobrze, on zaraz nastąpi. I wiem, że jeszcze prawdopodobnie jesteś na fali tego, wiesz, tych recenzji, tych spotkań autorskich. Domyślam się, że niebawem będzie mniej trochę okazji do tego, żeby popublikować coś w tym stylu. I zastanawiam się, czy masz jakiś plan na to, jak będą wyglądały twoje media społecznościowe, kiedy już ten taki kurz związany z premierą Złotego Spadochronu opadnie.
2: Wiesz co, przede wszystkim chciałabym na wstępie powiedzieć, że jeśli nadejdzie dzień, że ja będę czytelnikom i czytelniczkom życzyć smacznej kawusi, to proszę mnie wywieźć do lasu, przywiązać do drzewa i wsadzać węgliki między palce u stóp. No nie będę

0: Ja jestem po pierwsze dojrzałą osobą i bardzo złożoną i też mam swoje zainteresowania i pasje, które mi nie towarzyszą od dzisiaj i nie są stworzone na potrzeby funkcjonowania w internecie i przyciągania uwagi osób, które śledzą profile społecznościowe, tylko ja mam szereg różnych pasji i ja do tej pory nie mam czasu, żeby zamieścić wszystkie materiały, które zgromadziłam z tych zaledwie 3 spotkań, ale tych różnych też sytuacji i wydarzeń, które miały miejsce po drodze. Ja po prostu cały czas próbuję jakoś to sobie usystematyzować i stworzyć jakiś plan, żeby publikować te zaległe treści. I teraz tak, ja jestem miłośniczką i pasjonatką teatru i te recenzje teatralne będą się, zresztą w ogóle w audycji, której słuchałam ostatnio w sobotę, mówiłeś o spektaklu Napis. Mhm, i ja tak się uśmiechnęłam, bo ja akurat recenzowałam ten spektakl i tam zobaczyłam właśnie Macieja Nowosielskiego pierwszy raz i w ogóle to było dla mnie odkrycie, to jest wspaniały aktor. I jak odpowiadałam teraz niedawno na pytania do jednego z wywiadów, padło pytanie, jakich aktorów obsadziłabym w tych 4 głównych rolach. I mimo, że Maciej Nowosielski jest zbyt młody jak na drobinę, ale no, on jest znakomitym według mnie aktorem, naprawdę. Znaczy nie, widziałam go w 2 spektaklach, bo jeszcze w jednym, też w Teatrze Ateneum, który jest raz w roku, to jest informacja dla osób, które mają dzieci, to jest Alicja w Krainie Snów. I ten spektakl jest grany w Ateneum tylko przez 2 dni w okolicach Dnia Dziecka. Jest fantastyczne. Tam też zresztą gra Emilia Komarnicka, którą gościłaś u siebie. No, wspaniały jest ten spektakl i widziałam właśnie w 2 odsłonach pana Macieja. I ja go widzę jako drobinę, mimo że jest za młody i nie jest zły z wyglądu, w sensie, ale ja wiem, że on by potrafił się wcielić w taką postać. Więc na pewno ten teatr będzie zawsze. Ja też pisywałam recenzje nie tylko spektakli, ale także książek i to robię od bardzo dawna. Te recenzje ukazują się na stronie Moja Przestrzeń Kultury i będą nadal się ukazywać. Plus, no nie zarzucam pieczenia, to znaczy ja przez 5 roku nie wrzuciłam nic na swoją stronę, ale no jak troszeczkę czas pozwoli, ja wrócę do tych zdrowych wypieków. Plus ja jestem zapaloną ogrodniczką. No w mojej wsi wiele osób wie, że jeśli dowiedzieć się, czy zapytać się czegoś o rośliny, no to trzeba napisać do Gołdy. Ona doradzi, co posadzić na naszej ziemi. Nie chciałabym też pomijać tych rzeczy związanych ze służbą, bo jest dużo takich niuansów, ciekawostek, które nie zdradzają, wiesz, tajemnic państwowych, ale które mogą rzucać nowe światło. Więc ja naprawdę mam wiele rzeczy, wiele takich aspektów, o których mogłabym pisać. Ja cierpię na brak czasu.
1: Czyli z jednej strony możemy spodziewać się recenzji spektakli teatralnych, z drugiej strony możemy się spodziewać postów związanych z wypiekami bez cukru, tak. Z trzeciej strony możemy się spodziewać postów związanych z pracami ogrodowymi, ale powiedziałaś też o recenzjach książek. No dobrze, a czy będąc już tak naprawdę aktywną częścią tego literackiego świadka, czy nie będzie dla ciebie problemem krytykowanie, ewentualne krytykowanie kolegów, koleżanek po piórze w recenzjach?
0: Wiesz co, po pierwsze ja kieruję się taką dewizą doceniaj, a nie oceniaj. To znaczy uważam, że warto doceniać to, co jest dobre w książce czy w spektaklu teatralnym i w delikatny sposób zaznaczyć jakieś elementy, które można by było poprawić. Natomiast moje recenzje nigdy, to znaczy raz napisałam tylko recenzję teatralną, która była naprawdę mocno krytyczna, bo ten spektakl to był dla mnie wielki zawód i rozczarowanie i ja się po prostu na nim wynudziłam i no nie spodziewałam się, że to będzie no tak poniżej w ogóle średniej, ale zawsze robię to z wyczuciem i uważam, że wiesz, mam takiego znajomego aktora, który powiedział mi, że często aktorzy potrzebują po spektaklu takiej informacji zwrotnej, że na przykład słuchaj, ty dobrze zagrałeś, ale sztuka, tekst był źle napisany i prawda jest taka, że jeśli jest tekst źle napisany, to nawet świetny reżyser czy plejada najbardziej zdolnych aktorów, no nie sprawi, że to będzie się niosło. Więc też warto takie rzeczy, takie informacje zaznaczać. Ja też bym chciała, żeby w recenzjach mojej książki nie pojawiały się tylko, wiesz, takie pochlebne słowa, tylko jeśli są jakieś błędy, to ja, zresztą tak jak rozmawialiśmy z tobą, tak, ty zwróciłeś mi uwagę na te tam aspekty muzyczne czy nieścisłość, powiedzmy, w zachowaniu bohaterki. Dla mnie te informacje zwrotne są bardzo ważne i wiesz, nie uważam, że to, że ja zaczęłam pisać, odbiera mi prawo do tego, żebym mogła doceniać innych. Jestem

0: od oceniania. Ja po prostu mogę wskazać, co moim zdaniem nie zagrało, albo co za słabo zagrało, chociaż ja naprawdę po pierwsze też przyjęłam sobie taką zasadę, jeśli chodzi o pisanie recenzji teatralnych i recenzji książkowych, że staram się pisać o tych pozycjach, które mi się podobały. Bo po co pisać o kimś źle? Lepiej moim zdaniem doceniać i polecać innym coś, co jest warte uwagi. Po co ja mam pisać, że jakaś książka jest słaba? Więc nie, ja podchodzę do tego też z wielką empatią i też kiedyś wysłuchałam bardzo ciekawego wywiadu z Andrzejem Konopką, czyli lektorem Złotego Spadochronu, który powiedział, że kiedy jest premiera spektaklu i potem jest, wiesz, to przyjęcie całe po tej premierze i podchodzą do aktora znajomi i mówią, i na przykład spektakl jest średni. I aktor to wie, aktor to czuje, no bo wie, że coś nie leży, no nie oszukujmy się. I podchodzą do niego ludzie, gdzie on jest w emocjach, bo wiesz, ma premierę, do której się przygotowywał 3 miesiące, wszedł w postać i tak dalej, musiał jakby zostawić siebie i wcielić się w jakiegoś bohatera. I nagle podchodzą do niego ludzie na tym przyjęciu i mówią, słuchaj, ale to był beznadziejny spektakl. I on w tym wywiadzie powiedział, że jego to w ogóle nie interesuje, on jest w emocjach. Oczywiście za jakiś czas, jeśli ja ciebie zapytam o to, to ty wtedy możesz mi, wiesz, dać jakąś swoją informację zwrotną, ale on w tym momencie po prostu potrzebuje tylko takiej, właściwie już teraz w tym momencie, nie wiem, czy to nie są moje słowa, ale takiej wyrozumiałości i po prostu poklepania po ramieniu, że zrobiliście to, jest okej, a jakby czas na tą opinię na temat danego spektaklu czy dzieła, to jeszcze przyjdzie. I to też mi tak dało dużo do myślenia w kontekście mojego debiutu, że też dostałam takie 2 telefony od osób, które zadzwoniły do mnie i powiedziały, że super, książka świetna, znaczy ja ich o to nie pytałam, tak? W sensie to był taki telefon z gratulacjami. Ja jeszcze wcała w emocjach, bo tych opinii, recenzji było bardzo mało. I właśnie, książka świetna, świetna, świetna, ale tutaj to mogłaś, to był jakiś niuans, to nie były jakieś wielkie rzeczy, ale wiesz, kiedy jesteś, nie chcę, to jest bardzo złe porównanie, ale w tym momencie mi nie przychodzi nic lepszego do głowy, ale jeśli kobieta jest po porodzie, jest obolała, zmęczona, wiesz, 9 miesięcy nosiła to dziecko, jej kręgosłup siada, jej emocje siadają i urodziła potworka, nie? Jakby proszę, żeby się nikt za mnie nie obraził za to porównanie. I ona widzi, że ten potworek to jest potworek i nagle przychodzi dobra ciocia i mówi, słuchaj, dałaś radę, ale zobacz, co z ciebie wyszło. I no, ja nie chciałabym fundować takich emocji osobom, które zajmują się tworzeniem, co by to nie było, co tworzą, bo każdy ma z nas swoją wrażliwość. Jeden ma grubszą skórę, drugi ma cieńszą. I ja zawsze starałam się być delikatna, konkretna i rzeczowa, ale na pewno moim celem nigdy nie było, żeby sprawić komuś przykrość i uważam, że w ogóle takie głosy w krytyce, to znaczy ja się w ogóle nie czuję jako krytyczka, ja jestem recenzentką, tak, bo ja nie mam wykształcenia takiego kierunkowego. Ja po prostu recenzuję z serca i jakby ze swoich przeżyć. Więc uważam, że mam prawo, żeby to robić i żeby o tym pisać i żeby przede wszystkim doceniać ludzi, bo kiedyś nawet całkiem niedawno miałam taką rozmowę też z jednym z aktorów, gdzie napisałam recenzję, gdzie naprawdę zaznaczyłam takie elementy spektaklu, które bardzo mocno wywarły na mnie wrażenie. I on mi powiedział, że niewiele osób właśnie wraca z taką informacją pozytywną, że częściej ktoś chce wetknąć szpilkę, wiesz, albo jakiś sztylet między żebra, niż ciebie docenić. Więc ja będę to robić nadal.
1: Z naszej poprzedniej rozmowy wiem, że i z twoich słów, które dzisiaj też padły, wiemy, że będzie kontynuacja twojej debiutanckiej powieści, czyli Złotego Spadochronu. Wiemy, że jest już napisana ta książka i że no, jeszcze czekamy na informacje na temat daty premiery.
0: To znaczy, muszę ci powiedzieć, że chyba jesteś trochę wieszczem. Nie mam jeszcze konkretnej daty premiery i nie chciałabym też, ponieważ to nie jest żadna oficjalna informacja, ale pod koniec roku pojawi się druga część. Wykrakałeś.
1: No to chyba dobrze.
0: No oczywiście, no. Bardzo się cieszę i bardzo ci dziękuję.
1: Dobrze, proszę bardzo, polecam się na przyszłość. Tytułu jeszcze nie ujawniamy, prawda?
0: Nie.
1: Dobrze, okej, okay, no to super, to w takim razie będzie okazja, żeby się spotkać. Tak mi się wydaje.
0: Bardzo się cieszę, no ja już się nie mogę doczekać.
1: Ja również. Niezłym gościem Rock Radia była Katarzyna Gołda. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Niezłym gościem Rock Radia jest dzisiaj Maciej Musiałowski.
2: Dzień dobry.
1: Jak nastrój, jak nastawienie, jak tam na wiosnę u ciebie?
2: Ach, świetnie.
1: Pogadajmy jak dżentelmeni o pogodzie. Bo pytam, bo ty jesteś chyba alergikiem, słyszałem.
2: Tak, tak, ale odkryłem nowe leki i w zasadzie ta wiosna jest pierwsza od kilku lat, która nie daje mi wiwatu.
1: To cię rozumiem, bo mam dokładnie to samo. Powiedz mi, bo pamiętam, że spotkaliśmy się 3 lata temu, gdyśmy na temat filmu Freestyle i też sobie rozmawialiśmy o tym właśnie zbliżaniu się do 30 i tak dalej, i tak dalej. I też wspomniałeś o tym, że masz taką właśnie cechę, ale też chciałbyś trochę nad nią zapanować, że czasem jesteś taki już wręcz opętany, że ciągle chcesz przetworzyć i żeby jakoś tak nad tym właśnie zapanować. Czy coś się zmieniło u ciebie, żeby jednak ten stosunek czasu dla siebie, żeby trochę odetchnąć od tego, co robisz, jakoś gdzieś wypośrodkować? Czy coś się zmieniło u ciebie? Bo jak tak patrzę na twoje zajętości, to zaryzykowałbym, że nie do końca.
2: Kurczę, trafiłeś w czuły punkt. Nie wiedziałem, że taką deklarację tutaj puściłem wolno. No wiesz co, jest tak, że na pewno stworzyłem miejsce, w którym odpoczywam. Jest to mój dom i jest to miejsce, w którym tworzę odpoczywając i przeżywam różne dzieła, które oglądam, które obejrzałem, których doświadczyłem w podróży. I na pewno to miejsce daje mi pewnego rodzaju bufor. Niemniej jednak nie zmieniło się nic. Ja bardziej, najbardziej w życiu kocham to, co robię i nie mógłbym bez tego żyć, więc twórczość jest cały czas numerem jeden w moim życiu.
1: No bo to jest trochę jakbyś się musiał czegoś zrzec, nie? Bo to jest część ciebie tak naprawdę też.
2: No musiałbym, jakby to powiedzieć, wszystko jest w zasadzie tak, jak ma być, tak czuję, że jest czas na pracę w życiu i na tworzenie i na mierzenie się z wielkimi tytułami, z wielkimi wyzwaniami. I jest później czas na odpoczywanie i wspominanie tych przygód i tych podbojów, które życiowo się dokonywało. Każdy może sobie nazwać ten podbój czy te przygody czymś innym.
1: Tak.
2: Dla mnie są to spotkania z twórcami, którzy mnie inspirują, którzy mnie rozwijają. Spotkanie z tytułami, których głębia mnie wręcz onieśmiela. To jest dla mnie najważniejsze i coś, co to daje mi.
1: A jakieś miałeś rozkminki po tej wspomnianej 30, bo jak wtedy sobie rozmawialiśmy, to mnie pytałeś, bo ja nieco starszy jestem. I było pytanie, jak tam po tej 30 ja cię pocieszałem, że jest dobrze, nawet lepiej.
2: Wiesz co, 30 dała mi takie poczucie stabilności na pewno.
1: Tak.
2: Myślę, że pięknie, że się to zgrało właśnie z tym początkiem założenia domu i z tym procesem rozpoczęcia remontu i w ogóle jakiegoś takiego odnalezienia się w tej roli. To daje mi jakieś poczucie stabilności. A 30 jest bardzo łaskawa i myślę, że straszniejsza niż o niej mówią.
1: Życie po 35 już jest trochę gorzej, ci powiem. Takie miałem rozkminki.
2: Wczoraj rozmawiałem z taką panią, która obchodziła 35 urodziny i nie wiem, myślę, że odnajdywała w tym dużo szczęścia. Zobaczymy.
1: Jakby tak było. Bo tak sobie też pomyślałem, że tak zacznę od takich trochę właśnie przemyśleń i o przemijaniu, bo pewnie nie raz, nie dwa widziałeś, oprócz tego, że był taki film Krzysztofa Kieślowskiego, Gadające głowy, ale też kiedyś wyskoczył mi taki fragment na Instagramie, gdzie była rozmowa z panem Krzysztofem Kieślowskim na temat tego filmu, że on właśnie pytał ludzi, zadawał im pytanie, kim jesteś i czego byś chciał. Takie tam było pytanie, na pewno wiesz, o czym mówię. I Krzysztof Kieślowski powiedział, że sam nie potrafiłby na nie odpowiedzieć, chyba że dodałby, że sam by poszukiwał takiego spokoju, ale też dodał, że nigdy go nie uzyska. I ja się chciałem ciebie zapytać, czy ty tego spokoju na przykład szukasz, albo go masz?
2: Ojeju, wczoraj do 3 nad ranem rozmawiałem z moją menadżerką Joanną o tym temacie spokoju i odnajdywania go w życiu.
1: Tak. Też pytanie, czym jest dla ciebie to słowo, nie?
2: Wiesz co, naturalnie myślę, każdy dąży do tego, aby uzyskać jakiś balans w życiu. Myślę, że ten balans można nazywać spokojem.
1: Bezpieczeństwem jakimś tam.
2: Jakimś rodzajem uspokojenia swoich emocji, okiełznania ich. więc jasne, jak najbardziej dążę do tego, aby ten spokój gościł w moim sercu i duszy. Niemniej jednak, no, zawód, którym, znaczy życie, które wybrałem, wiąże się z wieloma emocjami i z używaniem tych emocji i w rozbudzaniem sobie często skrajnych emocji, których ludzie, nazwijmy to, stabilni, nie muszą często przeżywać.
1: No bo w skrajności wchodzisz czasami.
2: Nikt nie musi decydować się o zamordowaniu swojej narzeczonej, jak bohater, którego teraz przygotowuje. Nikt nie musi, nie wiem, przemycać narkotyków z słowackiej przez słowacką granicę, jak bohater wcześniejszy, którego wspomniałeś. Więc często w moim życiu są okresy, w których muszę skupić się na pewnych emocjach i wytworzyć, wygenerować je w sobie, więc wczoraj rozmawialiśmy o tym właśnie, jak czasami trudno w takim po prostu procesie, który trwa czasami po pół roku i to naprawdę takiej rzetelnej pracy po 12, czasami więcej godzin, odnaleźć to, bo wracasz do domu, kładziesz scenariusz na stole, I wiesz, masz taką ciążącą myśl, że musisz pójść spać, musisz odpocząć, żeby jutro wstać na ten świt i znowu to do tego stanąć. Więc czasami po prostu trzeba wynaleźć sobie po prostu jakiś rodzaj medytacji życiowej. Niekoniecznie tej siedzonej z gongami. Czasami jest to spacer, czasami jest to spotkanie z przyjacielem. Czasami jest to, nie wiem, napisanie wiersza albo przeczytanie książki. Ale myślę, że to dotyczy wszystkich ludzi, nie tylko tych, którzy pracują na swoich emocjach. Myślę, że żyjemy w takich czasach, w których ta kariera i praca jakby, no, no jest jakimś ogromną częścią naszej rzeczywistości, często za dużą.
1: No bo to może też taki spokój dzisiaj jest takim towarem luksusowym też dla nas, nie?
2: Myślę, że często spokój wiąże się dla ludzi z spokojem finansowym, jakimś dobrobytem, brakiem pościgu za tym, że trzeba do czegoś dojść, żeby później móc odpocząć. No dlatego wiele w mojej głowie jakby myśli rodzi się w trakcie tak ciężkich narodzin, jakie czekają mnie w tym miesiącu. Czasami sobie myślę, że Boże, jak wspaniale byłoby być po prostu kowbojem gdzieś w Ameryce, w jakimś Tennessee, jeździć po górach, patrzeć na naturę, na zmiany, albo nie wiem, nauczycielem muzyki. Chociaż na pewno i tam coś, co mogłoby coś się znaleźć, co mogłoby odebrać ten spokój, więc myślę, że to jest kwestia pracy sobą, tak by na pewno powiedział mój przyjaciel Dominik, że bez względu na to, co robisz i gdzie, musisz jakby sam w sobie odnaleźć to.
1: Tak. Też zadałem ci to pytanie, bo tak sobie wymyśliłem, że od czasu do czasu pytam swoich gości i bardzo często twoi koledzy czy koleżanki właśnie to spokój, też pojawił się znak równości, właśnie bezpieczeństwo, o którym mówisz, że to się bardzo często też pojawia. Ja to rozumiem, bo tak jak wspomniałeś, czy bezpieczeństwo finansowe, czy jakiekolwiek inne, no to w naszej głowie powoduje, że możemy odetchnąć i skupić się na innych rzeczach, nie?
2: Tak, ale ten spokój to jest niesamowite, bo rzeczywiście, no,
1: a to jest takie szerokie hasło.
2: Mi czasami pomaga, jak sobie po prostu pomyślę, że wszystko płynie. Że jakby wszystko się dzieje. Najważniejsze, że jestem zdrowy i tak świat się porusza do przodu, bez względu na to, jak w przeszłości ciężkie rzeczy wydawały mi się w chwili, kiedy się działy. Kilka lat później jesteś mocniejszy o to przeżycie. Jakby nie warto czasami tych emocji aż tak rozbudzać w sobie, rozwibrowywać. Czasami właśnie warto naprawdę wybudować sobie pewnego rodzaju schematy, które sprowadzają cię na ziemię.
1: Dobra, było o spokoju. Spokoju ci dzisiaj nie dam podczas tej naszej rozmowy. Trochę tematów będzie, ale powiedz mi, bo wiem o tym, że już nie raz, nie dwa padało to pytanie, kiedy będzie twoja płyta, co u ciebie muzycznie, że już tak od lat zbierasz się do tego, żeby ten album się pojawił i w sumie jesteśmy tak coraz bliżej, zauważyłem.
2: Tak, tak, na pewno. Mogę tak powiedzieć.
1: Więc właśnie chciałem się zapytać, czy to wiązało się z tą dojrzałością po 30, czy jeszcze jakieś inne były powody?
2: Nie, myślę, że wiek nie ma tutaj nic wspólnego z tym. Myślę, że jest to kwestia odnalezienia odpowiednich ludzi i znalezienia się w odpowiednim miejscu, bo wcześniejsze albumy powstały, tylko po prostu zostały opublikowane. Myślę, że kiedyś jeszcze to mnie czeka, żeby podzielić się tym z państwem. A w tym momencie spotkałem ludzi, z którymi właśnie jest to poczucie bezpieczeństwa i jakiejś misji i słuszności w tym, co robimy. Niekoniecznie jest to dyktowane jakimiś kwestiami biznesowymi, tylko właśnie tymi, których szukałem. Jakieś potrzeby stworzenia, opowiedzenia, spotkania z muzykami i widownią. Więc w tym momencie jesteśmy w takim procesie. Za nami pierwsza premiera singla Flora, która poszła bardzo, bardzo dobrze. Jakby zaskoczył mnie odbiór widzów i radiostacji. Więc przed nami następna i tak będziemy w tym roku też wypuszczali swoją muzykę, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Aż tu nagle wypuścimy cały album.
1: Całą płytę. A powiedz mi, będziesz tak szedł, czy nie możesz zdradzać właśnie w takim refleksyjnym tonie?
2: Wiesz co, to będzie bardzo dużo emocji w tym albumie. Od pierwszej relacji po relacje z moimi bliskimi, przez miłości, które przeżywałem przez ostatnie lata, po jakieś refleksje dotyczące środowiska, w którym dorastałem już jako dorosły. Więc będzie tam po prostu dosyć dużo uniwersalnych, mam wrażenie, opowieści, jednak dyktowanych przez po prostu doświadczenia człowieka, który stara się być szczery i...
1: No bo to przefiltrowałeś przez siebie, te różne obserwacje i własne jakieś rzeczy, tak?
2: Wiesz co, no ja zawsze piszę te swoje teksty i też jakby melodie wypływają ze mnie, więc to jest takie po prostu twórcze spotkanie z muzykami, z producentami, którzy akurat, z którymi akurat współpracuję. I to są no, w pewnym momencie jakieś takie zderzenie dwóch, czy nawet czasami więcej wrażliwości podczas procesu. No i to jest wspaniałe i naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie.
1: No ja też widzę i widziałem i komentarze na przykład pod teledyskiem, czy w ogóle też same odczucia po Florze, która się pojawiła, bo ja też takie miałem, że tak obejrzałem ten teledysk razem z piosenką, słuchałem właśnie słów, widziałem obraz, wszystko mi się połączyło i takie miałem właśnie rozkminki 37-latka z kolei, że kurczę, takie właśnie, że coś bezpowrotnie już przepadło może trochę, tak uciekło, nie? Też takie miałem jakieś przemyślenia, kiedy słuchałem tej piosenki, ale nie w sposób taki, że o Jezus Maria, że nie wiem, czuję się tak czy siak, tylko że no, taka melancholia.
2: Coś przeszło. Jakby.
1: Tak, ale tak melancholijnie do tego podchodzę. Nie na zasadzie, że życie zmarnowałem. Nie o to chodzi. Tylko taka pewna melancholia, że coś już na pewno nie będzie takie samo.
2: Nie wiem, czy miałeś tak jako dziecko. Ja zadawałem moim rodzicom, mamie głównie, pytania dotyczące jej dzieciństwa i często padała odpowiedź, że ona nie pamięta. Mhm. Jako dziecko nie umiałem tego zrozumieć. Miałem takie, jak to nie pamiętasz? Jak można nie pamiętać?
1: Mhm. Ja dużo pamiętam z dzieciństwa.
2: A ja mam tak, że też mi się wydawało i wtedy właśnie jako dziecko pomyślałem sobie, ja będę pamiętał. I w tym momencie, kiedy pisałem tę piosenkę, właśnie wyszedłem od myśli, że wiele rzeczy, które były dla mnie bardzo ważne w dzieciństwie, wydarzeń, przepadło, jak w jakiś sposób się przesunęło gdzieś i o tym to jest, o tym, że te relacje, które kiedyś były takie ważne, w tym momencie dalej są ważne, jakiś kształt ich w tych wspomnieniach jest, ale jesteś gdzieś indziej, jesteś kimś innym i...
1: Tak.
2: I to jest rzeczywiście melancholijne, no.
1: Jest. Mnie trochę rodzice to ułatwili, bo ja mam mnóstwo kaset VHS ze swojego dzieciństwa.
2: No, ja też, ale nie oglądałem ich.
1: Ja też już bardzo dawno nie, bo po pierwsze musiałbym je zgrać, bo to są na kasetach, więc nie mam za bardzo nad czym odtworzyć. Po trzecie, one są w sejfie, jakby ktoś zobaczył, to Chryste Panie, czego to człowiek nie robił.
2: No właśnie, ja mam jakieś totalne przerażenie. Nie chciałbym zaglądać do tego dzieciństwa mojego. Nie wiem, z wielu powodów, ale jest to piosenka, Flora jest piosenką o tym, co minęło w jakiś sposób, a za czym dalej w wieku dorosłym już czuję tęsknotę. No i myślę, że każdy ma takie osoby jak Flora w swoim życiu.
1: Oj, to na pewno. A jak zostajemy przy wątku muzycznym i w sumie aktualny temat, patrząc na to, co się dzieje w Wiedniu, ta Eurowizja jeszcze ci chodzi po głowie?
2: Wiesz co, dopinguję Alicji z całego serca w tym roku. Kwestia Eurowizji jest dalej w sferze marzeń i aspiracji, ale na ten moment, na najbliższe 2 lata w przód, wiele planów już zostało jakby przekutych na takie realne jakby działania, więc to zależy od wielu czynników, od teamu, z którym współpracuję, to jest nasza wspólna decyzja, to jest bardzo dużo pracy, ale no, jeżeli napiszemy piosenkę, która idealnie będzie się działała dla tego konkursu, to czemu nie?
1: A to w ogóle w dzisiejszych czasach, bo wiesz, jaki jest stosunek często do Eurowizji, mówi się tak spuszczeniem oka, nie?
2: Wiesz co, ja mam tak, że myślę, że twórcy nie powinni za bardzo słuchać opinii innych na temat rzeczy i zdarzeń, tylko powinni tworzyć swoje własne opinie. Na tym to chyba polega. Jako artysta nie możesz za bardzo budować swoich opinii na bazie opinii innych, tylko ciekawe jest dla widowni, czy twoja własna opinia, jakby, że ja lubię mieć swoje opinie, niepewnie jakby to, że ktoś może mówić, że coś jest jakieś, no świetnie, miło mi się tego słucha, bo to na tym polega rozmowa i dzielenie się swoich, jakby czasami ktoś może wpłynąć na mnie swoją opinią i zainspirować mnie do jakiegoś procesu, do zmienienia, ale nie lubię budować swojego zdania na bazie zdań innych, więc w kontekście Eurowizji i tak samo w kontekście wielu innych spraw, to, że ktoś, czy grupa mówi, że coś jest takie, nie znaczy, że ja będę w taki sposób myślał o tym. Dla mnie Eurowizja jest miejscem, w którym Edyta Górniak zaśpiewała, to nie byłam Ewą. No czy to nie jest najbardziej ikoniczne wykonanie z polskiej Eurowizji? Dla mnie wciąż jest.
1: No nie jest, a poza tym wiesz, jeszcze wrócisz do lat 70. w ogóle jeszcze do ABBY czy coś.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: To masz hity.
2: No tak samo, jakby no, można mnożyć przykłady, jak rzeczy się zmieniają pod wpływem prawdy i to tylko ty możesz wnieść tą prawdę. Tak. Jeżeli ty wniesiesz jakąś jakość do rzeczy, która od jakiegoś czasu nie ma jakości, to nagle ta rzecz może zacząć mieć jakość.
1: No to prawda.
2: Co nie mówię, ale nie mówię tym, że Eurowizja nie ma jakości, bo choćby ten włoski zespół...
1: Måneskin.
2: No właśnie. No jest zrobili, bardzo często, bardzo często, nie wiem, Francja czasami robi takie piękne piosenki. Voila była taka piosenka kilka lat temu. No jakby nie ma reguły, to tylko ty możesz wyznaczyć.
1: No oczywiście, zresztą tutaj jest tak, że z jednej strony zobaczysz coś, co jest, no powiedzmy, bardziej guilty pleasure, a z drugiej strony spotkasz i zobaczysz artystę i piosenkę rzeczywiście, że zapada ci w pamięć, no ale to jest trochę jak w życiu, nie? Raz trafisz to, raz tamto. Więc nie można mówić tylko i wyłącznie całościowo. Ja przyznam, że lubię co roku sobie obejrzeć, więc wiesz.
2: Igrzyska.
1: Tak, i też nie ma we mnie jakiejś takiej nutki sarkazmu, tylko jestem naprawdę autentycznie ciekawy. A że czasami coś wyskoczy i jest dosyć oryginalne, no to zawsze można też na to popatrzeć z innej strony.
2: Ja myślę, że to moja pani profesor kochana z Uniwersytetu ze Szkoły Filmowej w Łodzi powiedziała nam na zajęciach kiedyś, nie oglądajcie tylko, to Iza Kuna powiedziała, nie oglądajcie tylko dobrych filmów i dobrych przedstawień, oglądajcie wszystkie.
1: Oczywiście.
2: Ponieważ to buduje pewnego rodzaju, to cię uczy, jakby... No i trzeba po prostu być otwartym na życie. I
1: no tak, bo cię to kształci jakoś.
2: Tak.
1: Bo
2: tak.
1: Wiesz, możesz coś wyciągnąć z każdej rzeczy i sobie to wypośrodkować, tak. Ale wracając do płyty, to będzie w tym roku, czy
2: wiesz
1: nie
2: co?
1: Ma takich...
2: Nie chcę zdradzać daty release'u. Myślę, że jak będziemy to robili, to na pewno to dojdzie do jak największej ilości ludzi i będziemy w tę stronę celowali. Niemniej jednak na razie skupiamy się na release, na wypuszczeniu
1: singli.
2: I już niebawem pojawi się data.
1: Teraz czas na Gombrowicza. Ja mam taką anegdotkę z Gombrowiczem z liceum. Nie wiem, jak u ciebie było z panią od języka polskiego w liceum, ale ja miałem tak, że pozdrawiam, zresztą to była moja wychowawczyni, powiedziała tak, że dobra, to zrobimy teraz na jednej lekcji trylogię, a resztę tygodnia Gombrowicza. I dzięki tej pani pokochałem jeszcze bardziej Gombrowicza w sumie.
2: No Gombrowicz jest niewątpliwie jednym z najciekawszych pisarzy, dramaturgów współczesnej polskiej literatury. No jest fascynujący. Wszystkie jego dzieła, ich złożoność, ich inteligentna treść rozbuchała intelekt i wyobrażenia wielu wspaniałych artystów od przedwojnia po teraz, po czasy dzisiejsze. I tak się stało, że mam przywilej i ja pochylić się w wieku 32 lat nad dramatem, komedią, tragikomedią.
1: Tak.
2: Iwona Księżniczka Burgunda.
1: A oglądałeś taki teatr telewizji z 87 roku, gdzie jest między innymi pan Zapasiewicz? Świetna interpretacja Gombrowicza i tej sztuki. No właśnie, powiem ci, że ta historia... 30 któryś rok, 37, 6 chyba byłem.
2: 38.
1: I jak to często z dobrymi dziełami, kurczę, historia, jakby to przełożyć na nasze i patrząc na niektóre zachowania ludzkie, strasznie aktualna.
2: No, jak najbardziej. To jest właśnie piękne w dramatach i właśnie geniuszach, jakim był Gombrowicz, że tekst napisany niemal 100 lat temu już dalej jest smutno aktualny.
1: Tak.
2: Świadczy o tych samych problemach, z którymi ludzkość, myślę, jeszcze trochę będzie się mierzyła. Czyli no, wykluczeniu, inności, jakichś maskach społecznych i takich układach, które tworzą się między ludźmi. To, co jest według mnie jakąś taką wyjątkową rzeczą w tym spotkaniu z Gombrowiczem, jest miejsce, w którym to się będzie działo, ponieważ no, dołączyłem do zespołu, myślę, że jednego z najbardziej ikonicznych teatrów w Polsce, Teatrum Ateneum imienia Jaracza, Stefana Jaracza, więc no, jest to dla mnie wielki przywilej i zwłaszcza zaczynać tę współpracę taką rolą, bo rola Filipa Burgunda no, jest rolą jedną z najpiękniejszych, jakie były napisane dla młodego, dla aktora w moim wieku.
1: Tam w ogóle ostatnio były ciekawe sztuki, bo i widziałem Chamowo na podstawie Białoszewskiego. Świetna zresztą historia.
2: Świetne.
1: Sam zresztą jestem z Chamowa, więc byłabym bardzo bliska. Bo mieszkałem, widziałem ten blok, w którym mieszkał Iwaszkiewicz z okna za dzieciaka.
2: Wow.
1: Więc to było mi bliskie. Teraz zresztą też właśnie, jeśli chodzi o Gombrowicza. Taką właśnie miałem refleksję, przypomniałem sobie tą właśnie ten teatr telewizji, tę historię. Tam jeszcze jedną rzecz bym powiedział, oprócz tej inności i inne rzeczy, które wymieniałeś. Tutaj bardzo widać też, jak na nas działa strach.
2: No,
1: a to widać na przykład w dzisiejszych czasach idealnie. I nie mówię, że, broń Boże, tutaj jakieś nie chcę chodzić w wątki polityczne, ale jak patrzysz na świat, jak widzisz na niektóre zachowania, to często jest to reakcja właśnie związana ze strachem.
2: Jak najbardziej ze strachem, z władzą, z potrzebą utrzymania swojej pozycji,
1: tak. Poczucie wyższości,
2: nieumiejętnością skonfrontowania się z prawdą o samym sobie, o maskach społecznych, które wszyscy w jakiś sposób przywdziewamy. Myślę, że taki rodzaj grania w człowieczeństwo zaczyna się w ogóle, no, jak to mówi nasza pani reżyser, pierwszymi nauczycielami aktorstwa są rodzice i od początku jesteśmy od dziecka uczeni grania pewnego rodzaju schematów społecznych. W tym przypadku, Iwony Księżniczki Burgunda, no te schematy dzieją się na dworze, niemniej jednak można by było je przetransponować na każde miejsce. Ten dwór mógłby być salonem fryzjerskim, ale
1: korporacją,
2: mógłby być, mógłby być uczelnią. Jest to bardzo ciekawy spektakl, wielowymiarowy. No i rola Filipa w nim jest wielkim wyzwaniem, ale też no, sprawia mi już teraz 3 dni przed premierą bardzo dużo przyjemności i bardzo dużo... Jest to ogromne wyzwanie aktorskie.
1: No tak naprawdę no, jest to główna rola.
2: Tak, nie da się ukryć, jest to rola w pewien sposób wiodąca, chociaż w spektaklu takim jak ten nie sądzę, że można powiedzieć, że jest jedna główna rola. Myślę, że zespół, dwór czyni króla i wszystko, co się dzieje na scenie, ma znaczenie i każdy, jak to w teatrze, każdy gest, każde słowo, akcent i sposób wypowiadania, to jest pewnego rodzaju najważniejszy element tego spektaklu. Myślę, że słowo, samo słowo Gombrowicza i to, co jest zapisane, jest głównym bohaterem, ponieważ nawet w milczeniu Iwony jest taki ładunek.
1: Jest
2: tak. Taki ładunek, jest takie odbicie jakby tego, co się do niej mówi i te interpretacje, które każdy z bohaterów na swój sposób przesiewa przez siebie. No, myślę, że trudno powiedzieć tutaj, że jest jeden główny bohater, bo czy to jest Iwona, czy to jest król, czy królowa, matka, czy Filip, czy szambelan. Każdy w jakiś sposób prowadzi swój własny temat.
1: Bardziej chciałem pójść jeszcze w jedno w ogóle słowo, które mi się pojawia, że powiedziałeś o milczeniu bohaterki, tak?
2: Tak.
1: I to jest też dla mnie ważne. Czy sam z autopsji w ogóle przypominasz sobie, Czy w ogóle spotkałeś się z takimi rzeczami, które dzieją się w tej sztuce sam na co dzień? Bo ja ci powiem, że rzeczywiście to, co ona wykorzystuje, czyli milczenie, niekomentowanie, niedziałanie agresywnie, jeśli ktoś cię właśnie atakuje, zarzuca, że jesteś taką osobą albo taką osobą, że to w zasadzie jest jedną z najlepszych broni, kiedy spotykasz się, no umówmy to w dzisiejszych czasach, hejtem.
2: Mhm. Wiesz co, no myślę, że to jest fraza stara jak świat, milczenie jest złotem. I...
1: Ale trzeba się tego nauczyć, ja na przykład musiałem się nauczyć.
2: Ja dalej tego nie umiem. Ja jestem...
1: Bo kiedyś byłem za bardzo impulsywny, a w końcu się tego nauczyłem.
2: Ach, no to mam nadzieję, że przede mną jeszcze ta lekcja, bo bardzo bym tego chciał. Mhm. Ja jestem jeszcze wciąż... Myślę, że duży wpływ na to mają emocje, które jakby muszę nosić sobie ze względu na pracę, i, ale jednak często chwytam za szabelkę i jak coś jest niehonorowe, czy ktoś kłamie, to nie potrafię po prostu czasami przejść obok, tylko po prostu jakby walczę o prawdę i o ideę, czy coś. Często później cierpiąc samemu z sobą, bo myślę sobie, po co to było. Niemniej jednak rzeczywiście to milczenie Iwony i ta jej... ten brak odpowiedzi jest lustrem, w którym każdy z bohaterów mówiących do niej i stających naprzeciw odbija siebie samego. I tak jest to po prostu no, wielka siła.
1: A to tak wracając do tematu przeróżnych zajętości, teraz przyszło mi do głowy, bo kiedyś rozmawiałem z aktorem Mateuszem Kmiecikiem. I on mi powiedział jedną rzecz, taką, że teatr to jest mój dom, a serial, czy tam filmy i tak dalej, to jest taka kawalerka do wynajęcia, gdzie czasem sobie idę i się pojawiam. To co jest na przykład u ciebie tym twoim domem, można powiedzieć zamkiem, kawalerką albo, nie wiem, hotelem?
2: Wiesz,
1: jakbyś sobie to porozdzielał. Czy wszystko w tym zamku się mieści?
2: Może odpowiem tak. Na pewno jest to jeden z... Jest to najlepsza decyzja. Trafienie do teatru, i przyjęcie tej propozycji pracy w nim jest jednym z największych zaszczytów, jakie mnie spotkał w ostatnich latach, i jest jednym z najlepszych decyzji, bo im bardziej zagłębiam się w postać Filipa, im bardziej po prostu na oślep kopię w nim jak kret, po prostu szukając kryształów, minerałów i złota, prawdy i tematów, które w nim można odnaleźć. Im bardziej spotykam się na scenie z kolegami z zespołu, tym bardziej rozumiem, że teatr jest podstawą dla aktora, jest wszystkim, jest matnią naszego zawodu i prawda, której trzeba się trzymać. Przysłowie nie jest do podważenia, nie jest niczym do podrobienia. W filmie montaż bardzo często robi bardzo dużo. Na planie robimy kolory, mamy duble, można po prostu te kolory sobie pogrupować, można powiedzieć, z reżyserem możemy się umówić. Zrobimy od akwareli jasnej, rozmydlonej, po naprawdę mocny kolor i robimy sobie 5 dubli. I później w montażu, podczas jakby składania całego spektaklu, czy tam filmu, reżyser wybiera. W teatrze jest to słowo, i twoja własna myśl, która przechodzi przez to słowo. I to jest jakby metafizyka. To jest jakby moment, w którym czujesz, że ta myśl i to słowo się zjednoczyły przez, i jesteś, jakby przechodzą przez ciebie. I to jest coś niebiańskiego, nie wiem jak to nazwać. No jest to jakiś rodzaj... Do sztuki, której nie da się...
1: A to jest bardzo osobiste właśnie, takie wiesz, że...
2: Tak, ale też to jest wielkie wyzwanie. Wymaga totalnego skupienia, wielkiego przygotowania, zbierania...
1: Poza tym wiesz też to, że za każdym razem grając coś w teatrze, to nie jest jak w filmie, że już uchwycone jest raz i do widzenia. Tylko to za każdym razem jednak coś jest innego.
2: Rodzi się, oczywiście. No jest to coś, z czym przychodzisz do tego teatru, tak, z tej świątyni sztuki. Jest to coś, z czym przychodzisz. Nie każdy spektakl będzie złotym pucharem, który trzymasz olimpijskim czasami, ale za każdym razem musisz jakby się starać, za każdym razem musisz próbować wejść na Olimp.
1: Maciej Musiałowski, niezłym gościem Rock Radia był, do usłyszenia, więc marsz na festiwale, do teatru, a płyta też się pojawi, no i do kina też niebawem. Cześć!
2: Cześć!
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.